powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
3: Mgły mogą utrudniać Wam jazdę w całym województwie. Uważajcie, jak już opadną, zrobi się bardzo ładnie w Opolu, ale to za kilka godzin. Ciepło też będzie, na razie 7 stopni, ale po południu mają być 22. Jutro i w czwartek też. W piątek to maksymalnie 13.
1: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kraków i nocny pożar w szpitalu Rydygiera. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i personel, podtruło się dymem, trafili na SOR. Pożar został ugaszony po godzinie pierwszej. Gol z karnego odebrał Polakom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Decydująca bramka padła w 84 minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
5: Polacy mieli lepsze sytuacje, odrywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
4: W równolegle rozegranym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Rowerowa rewolucja na polskich drogach. Do końca roku w życie mają wejść zmiany dotyczące niepełnoletnich na drogach. Karta rowerowa będzie obowiązywać tylko do 14 roku życia. Będzie można ją też wyrobić rok wcześniej.
1: SK Opole News.
3: Dorota Sanio, około 4000 osób rozpoczęło swój pierwszy rok studiowania na Opolskim Uniwersytecie. Podań było ponad 14 tysięcy. Najwięcej, bo aż 27 osób starało się o jeden indeks na Wydziale Lekarskim. W topce wciąż też prawo i psychologia. Tylko jeden pas do skrętu z Wrocławskiej w Partyzancką, bo drogowcy od dziś będą tam budować nowy pas na przebudowę skrzyżowania. Dostali miesiąc. A Odra ma 5 dni na przygotowanie się do meczu z Miedzią Legnica. Dziś piłkarze wracają do treningów. Mecz w niedzielę na Itaka Arenie.
6: Jankes!
7: Gama!
6: I Wiktor!
7: W Radiu
6: SK!
8: No mistrzu, witamy po urlopie, jaki pięknie opalony!
9: No, pod zegarkiem tylko widać, że trochę tutaj się białego zebrało.
8: A powiedz mi, czy Ola w końcu ma pierścionek na ręku, czy nie?
9: Nie ma.
8: Aha. Czyli nadal odkładamy.
9: Zawiedzione nadzieje?
8: No, troszeczkę u nas tak. I co więcej, u naszych słuchaczy również, bo się cały czas o to pytają. Ale w związku z tym, że Wiktor po raz kolejny nie oświadczył się swojej dziewczynie, oświadczcie, co wy odkładacie na później. No ale powiedz, że chociaż pierścionek już masz kupiony.
9: Na razie zastanawiam się, czy trafię dobrze z rozmiarem.

0: Dobrze, Kama, że mu powiedziałaś. Ja pierałem kawkę, to pięknie brzmiało. Kawka się leje, słuchacze łapią się za głowę. Wiktorek szczęśliwy.
1: Nigdy nie mogę już wyjeżdżać na żaden urlop, bo zawsze po powrocie jest to samo pytanie. Czy wyciągnąłeś pierścionek? Czy już się oświadczyłeś? Czy już to zrobiłeś?
2: Może po prostu zrób to w końcu.
1: No właśnie.
2: Jaki szalony
1: pomysł z możliwych.
0: Może już polubił to pytanie po prostu i teraz tak się cały czas ciągnie, no.
1: To jest takie święto przechodnie. Te oświadczyny, których cały czas nie ma z mojej strony, ja to odkładam. Co wy odkładacie? Halo, dzień dobry.
3: Ja w instrukcji dla Wiktora podpowiem, że ja zaiwaniłem jeden z pierścionków, który moja narzeczona wtedy już nosiła, teraz na szczęście żona.
1: Recycling.
3: Ja się nie bałem oświadczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, co odkładam na potem, codziennie rano wstawanie, przynajmniej o godzinę.
0: To też klasyka oczywiście. To się może kiedyś też źle skończyć, no to odkładanie takiej o godzinkę dłużej. Kiedyś się szef wkurzy, w końcu powie, no nie, dziękujemy panu bardzo.
4: No to w takim razie dajcie znać, co odkładacie na święte nigdy.
5: Ja oświadczam, że cały czas odkładam poszukiwania partnerki.
0: Każdy ma swoją orientację, no proszę pana, dobrze.
1: 664-402-302.
0: Zdziwiłeś, ty też masz swoją. Może Wiktor też ma swoją orientację na ten temat.
4: Single.
0: Tak.
1: Muzyczny.

0: Ewa zawsze zalia kwadrans po godzinie 6.
1: Poranne rasowanie.
2: Jadziu, kochana, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Na początek, czy ty wiesz, że Wiktor nadal się nie oświadczył o Likot?
3: Ciągle.
2: Skandal,
1: na co on czeka?
2: No właśnie!
3: Aż pogoda się
1: oświadczy.
3: Nie, ja chcę to przy ładnej pogodzie zrobić, więc czy kolejne okno pogodowe w kwietniu.
4: Czy ty chciałabyś coś oświadczyć, droga Jadziu? Jest coś takiego? Tak króciutko, z rana, po 6.
1: Nie.
4: Dziękujemy
1: nic
4: bardzo.
1: Nic nie oświadczam.
4: No, no powiedz,
1: co nie wiem, oświadczyć mogę, co?
3: Co ty chcesz o 6.15?
1: No? Żebym oświadczała albo poświadczała.
2: Cokolwiek. No to słuchajcie, Danuta Martyniuk oświadczyła, że zamienia disco polo na walkę o przetrwanie.
3: Tak.
2: Bo pani żona Zenka Martyniuka ma wystąpić w nowej edycji. Poproszę o werble. Królowej przetrwania!
3: Ona jest też królową?
2: No jeszcze nie jest królową, ale ma szansę zostać, no.
3: Jezus. Tak, zamiast wygodnego życia w dżungli, wygodnego życia tam w tym lepszym domu, czekają ją wyzwania, jedzenie robaków, taplanie się w błocie.
2: No i walka
3: i
2: z innymi celebrytkami przede wszystkim.
5: Okej, okay. No. Królowe przetrwania, super! Nie będę oglądał.
3: A co tam, no?
1: Dlaczego nie będziesz oglądał?
4: Jakoś tak, nie, to nie moje, nie? Nie mam czasu.
1: Z Danielem zresztą sobie daje radę, to i z celebrytkami da sobie radę.
2: Raczej.
6: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ty naszą też królową jesteś, wiesz, Jadziu?
1: Dziękuję.
3: No, proszę bardzo. Królowa porannego przetrwania.
1: Przetrwania chyba.
2: Przespania.
3: Dobra, jutro na pewno z rana będziemy po raz kolejny prasować prasę i internet.

0: wiadomo poranku. Gips i opał 24 po 6.
1: Jedziemy oczywiście. Niektórzy już palą a propos opału. No dobra, proszę tylko tym, co można palić.
2: Oczywiście, że tak. Ale a propos spalania, ile ma spalanie twoje auto?
1: No w okolicach 9-10 litrów.
2: No i jeszcze do niedawna tankowanie bolało bardziej niż teraz. I o tym, jakie są w tym momencie, uwaga, maksymalne ceny paliw, będzie mówiła Paula za momencik u nas w newsach.

0: Reklama.
1: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Odwiedź salon Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opol.

0: lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę dla domu i biznesu. Dostępny już dziś, tylko w Air Max.
2: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
14: Zaczął się sezon na mgłę. Uważajcie, szczególnie w trasie, zimno też jest, 7 stopni, ale będą 22 w Opolu. Będą też kolejne utrudnienia. Drogowcy przejmują jeden pas do skrętu w prawo na skrzyżowaniu wrocławskiej z partyzancką. Będą budować nowy.
12: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę, to na przejściu dla pieszych w Łodzi.
16: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
15: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala, okoliczności wypadku wyjaśniają służby. Jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
17: SK Sport News.
15: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu selekcjoner Jan Urban. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po 4 meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 4 punkty. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego.
18: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję.
15: Mówił selekcjoner Jan Urban, a w drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
19: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
3: No
10: dobrze, 6.31. Fajnie, czyli karny niezaliczony i ta bramka, jeśli chodzi o naszego trenera.
20: Czyli tak? Oświadczamy, że mamy kiepską reprezentację?
10: Nie, nie, oświadczamy, że było wczoraj 0-0 i nie jest najgorzej.
21: Czyli zmieniliśmy temat z moich oświadczeń na sport. Bardzo dobrze.
20: Ale nie ma problemu, możemy oczywiście przypomnieć wszystkim słuchaczom, że Wiktor Brzozowski po raz kolejny nie oświadczył się o Likot. W związku z tym oświadczcie, co wy przekładacie.
22: Cześć, Jaska. Ja w przeciwieństwie odkładam chyba bycie żoną, ponieważ pierścionek już był dwa razy został oddany, ale kto wie, może do 3 razy sztuk.
21: No, ale po co zmieniać, jak jest dobrze?
10: Tak po głosie to była Ola?

0: Chłopaki to powinni płacić, a nie płakać.
1: Możemy płakać, płacić.
2: Na co tylko chcesz.
0: Albo za pizzę.
1: Dalej ten temat ciągniesz. Zobaczysz, za chwilę ktoś się odezwie w sprawie odkładania innych rzeczy na później. 23 minutki do
0: ważne,
1: godziny 7.
0: Przyszła teściowa nie odezwała.
3: A propos pizzy, bo przed chwilą Kama o tym wspomniała. Miałem znajomych, którzy zorganizowali ślub, tak? Wcześniej były oświadczyny i zamiast wielkiej imprezy zaprosili wszystkich na pizzę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Pizza z kebabem, czy nie?
3: Pizza z książulem, słuchajcie.
1: Rzeczywiście, polski internet, nie tylko polski internet pizzami stoi. Najpierw była, no ostatnio była, tak, pizza z kebabem od Heizera. Teraz tematem numer jeden jest pizza książula. Trąbią o tym na lewo i prawo, wszędzie, gazety, internety, właśnie wchodzi do sieci sklepów, tych zielonych oczywiście.
0: Książulo to jest taki youtuber, który generalnie zyskał sławę chodząc i testując różnego rodzaju rzeczy.
3: I jak mu smakowało, to kebaby dawał muala.
1: Ale taką naklejkę,
3: ja
1: tak?
3: Ja pamiętam,
1: taką
3: swojego swoją. Czasu był odcinek, gdzie oni testowali mrożone pizze i mówili, że to nie za
1: nie
3: dobre.
1: Bardzo.
3: Nie.
1: A teraz z tym wchodzi.
3: Tak.
0: No cóż, no. Jedni mówią, że się sprzedał, a inni mówią, że zarobi.
1: No Słuchajcie. Dobrze. Czas na zemstę! Tak mi się wydaje. Czas na zemstę! Proszę, panie i panowie.
3: Właściciele tych knajp, które słabo ocenił, podobno już kupują aparaty i kamery i będą kręcić swoje recenzje tego placka.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: I zamiast mła będzie autopromocja.
4: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
4: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
4: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
14: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
15: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
16: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
14: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
19: I po reklamie.

0: Tak, 12 do 7.
1: Lilia.
2: SK.
0: Ale piękne imię. Które to budziny Lilia? Cześć, dzień dobry.
3: 47.
0: I bardzo dobrze. Pracujesz w PKP. Polskie Koleje Państwowe. No to powtarzaj po nas. Dobrze, uważaj. Gotowa jesteś?
3: Tak.
0: Przepraszam.
3: Za.
0: Wszystkie. Spóźnienia
3: to nie ja.
0: No nie dojechała do końca.
4: Lilia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, cudownych urodzin. Dojechałaś bez spóźnienia na te urodziny. Tylko tak się zastanawiamy, kto napisał nam to zgłoszenie.
5: To jest tak zwana tajemnicza współpracowniczka albo współpracownik od ciebie z roboty.
4: Znacie się od paru lat, do tej pory tylko służbowo.
0: Aha. Podobno, to pewnie jakiś dróżnik.
4: 25 września ta osoba odwiedziła cię osobiście przy okazji pobytu w Warszawie. I podobno na niczyj widok się tak nie cieszyłaś.
5: To dawaj, kto to jest? Bądź teraz swoim urodzinowym detektywem.
3: Już wiem. To jest Justyna, to jest szalona. Jestem bardziej szalona niż ja.
4: To niemożliwe.
0: Justynka cudnie się odezwała do nas. No i proszę później Justynkę ładnie przytulić swoim szlabanem, dobra? Dwa szlabany. Dwie ręce.
5: Proszę nie wyłamywać Justynie rogatek.
4: No, kochana, dostajesz 100 od nas.

0: Widzisz?
1: Widzę.
0: No, a miałeś powiedzieć, że nie widzisz.
1: A, nie widzę.
0: No, widzisz.
1: Nie, może ja w końcu widzę, czy ja nie widzę, bo już się zgubiłem.
0: No to widzisz, zależy, czy jesteś w tym momencie na drodze, czy nie, bo o gigantycznych mgłach w całym kraju za momencik u nas w newsach.
2: Jankes. Kama. I Wiktor.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon. Opole, Ozimska 25, Kaskada.
25: No przybyła. Kolejny ciepły dzień przed nami. 23 stopnie pokażą dziś maksymalnie termometry w Opolu. Teraz możemy na nich zobaczyć niecałe 7 kresek. A na naszych drogach ruch już zaczyna się wzmagać. Sporo aut na Piastowskiej, Oleskiej, Ozimskiej czy przy placu Kopernika. Z każdą minutą będzie coraz chłodniej, także uważaj.
23: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 7, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Strażacy musieli pilnie ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
0: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił 50-latka, który przechodził przez pasy z psem na smyczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
2: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
0: Informuje Justyna Rataj-Mkietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. I jeszcze ostrzeżenie IMGW dla kierowców. Na południu Polski do godziny 9 mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność spada nawet poniżej 200 metrów.
3: SK Opole News.
25: Michał Przybyła. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Strzelec-Opolskich. Według planów opracowanych w przeszłości będzie omijać miasto od strony południowej. Po zakończeniu jej budowy mieszkańcy odetchną z ulgą, bo przez centrum przejeżdża obecnie nawet 20 tysięcy aut w ciągu doby. Blisko 700 tysięcy złotych pozyskała Politechnika Opolska na badanie młodych piłkarzy i szczypiornistów. Naukowcy sprawdzą, jak postrzeganie sytuacji na boisku wpływa na reakcję zawodników. Wyniki mają pomóc trenerom w rozwijaniu sportowych talentów. Badania potrwają 2 lata.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
21: Jankes, Kama
4: i Wiktor.
21: W Radiu SK.
26: 2 minutki po godzinie 7. Dzisiaj pytamy o odkładanie różnych rzeczy na później.
27: Co odkładacie?
28: Na przykład włożenie pierścionka na palec.
26: Oj, tam przestań się czepiać.
27: Myślisz sobie, że jak sam z siebie będziesz się śmiał, to my nie będziemy i my przestaniemy? Nieprawda!
29: Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałem, co ja mogę odkładać. Ja odkładam w sumie odkładanie pieniędzy na potem. I to jest chyba mój problem, bo gdybym nie odkładał odkładania pieniędzy, to pewnie byłbym już milionerem.
27: Ja mam taką teorię spiskową, że te panie, które w sklepie proszą, że grosika oddam później, to one są milionerami.

0: Przepraszam bardzo, to już?
1: To już, niestety trzeba pracować.
0: 8 minut po godzinie 7 radio SK we wtorek, 6 października. Dostaliście? Diktor, bo ty jesteś... O!
1: Jankiesz, bo ty też jesteś.
0: Ja też jestem. Ja jestem z województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski.
1: Do czego doszło? Do wielkiej, ogromnej pomyłki na skalę całego kraju. Otóż wczoraj wieczorem 5 października alert RCB, mówiący o tym, że zagrożenie na niebie się pojawiło. Zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego... został wysłany do województwa lubuskiego.
0: Czyli nastąpiła tak zwana pomyłka, tak?
1: Tak, to...
0: Lulu!
2: Ojej, błagam cię, czepiacie się naprawdę. No tak to jest, jak ci się ręka po weekendzie trzęsie, a lubuskie, lubelskie wyświetlają się obok siebie.
1: Ej, lubelskie, ale wy w ogóle potem dostaliście to swoje, czy w ogóle?

0: Zabieramy się za siódme, wygrywa, a regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No, skoro siódme wygrywa, to 7 stówek do wygrania właśnie, które wydawać potem będzie można, tylko najpierw 664 402 302, linia numer 1, linia numer 2. No i 2 minuty na to, żeby rozparcelować te 7 pytań, rozłożyć je na łopatki. Kto
0: i trzymać
3: pierwszy?
0: Telefon przy uchu.
3: Dzień dobry.
4: No mam wszystko, cześć.
3: No mam. Co wy chcecie ode mnie? Przecież ja wiem, jak się bawić.
0: Przecież cię nie słychać. Dobra, jedziemy.
5: Róbmy to!
3: Pierwsza. Uwaga.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Co to są partytury? A. Oho. Tury party. B. Te takie nuty, które pisze kompozytor. C. Tury w sporcie.
4: B.
5: B. Zaliczone oczywiście. Lećmy dalej.
3: Drugie. A znasz przepis na kogel mogel?
4: To jajko i cukier.
3: To nie jest dobra odpowiedź. Pytaliśmy się, czy znasz, tak lub nie, a nie jaki jest przepis, no.
4: Ale ja podałem przepis, to wygrałem.
3: Niestety.
5: Tak
3: bardzo
5: lub nie znasz, czy nie znasz, no. Nie pytamy o więcej, nie. To jest minimum.
4: To jest nieuczciwe, to jest skandal.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
5: Ja też, tym bardziej, to odbierzmy kolejny telefon.
3: Halo, dzień dobry.
5: My się
3: kolejny?
5: Zawsze zgadzamy z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, halo. Tu SK. Jesteś?
6: Halo. Dzień dobry.
0: Halo.
6: Halo.
0: No, dzień dobry.
6: To się mówi.
0: To już trzecie pytanie. Co szybciej znika w piątek po 17? Wypłata czy chęci do życia?
4: Wypłata.
5: Zgadza się. Lećmy dalej.
3: Jedna osoba, której w Polsce chce się żyć.
5: Uwaga, jakie warzywo wyciągasz, jeśli nie chcesz komuś czegoś potwierdzić? To jest zabawa, no.
0: Pomidor. Odbieramy dalej telefony, to już jeszcze tylko trzy pytanka zostały. Dzień dobry.
3: 30 sekund.
5: To by pomyślał o pomidorze z samego rana, wszyscy myślą o kawie. Halo, cześć, lećmy dalej.
0: Jeśli na odlot ściśle tajny zabierzemy filatelistę, to z czym wróci do Polski?
4: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ze znaczkiem!
5: Nie
0: ostatnie dwa
5: znaczków?
0: Pytania, dzień dobry.
5: Ja
0: dzień
5: byłem dobry. Małym filatelistą.
3: Dzień dobry, czy dzisiaj jest dobrze, czy źle?
4: Bardzo dobrze.
3: Zaliczone i uwaga, siódme ostatnie.
0: Dzisiaj jest dzień borsuka, widzisz ładną borsuczkę. Zagadaj do niej po borsuczemu.
3: Niezła świga z tego borsuka.
5: Było dobrze.
0: Wielkie
5: ja
0: gratulacje.
5: Się czuję poderwany. Do informacji, żeby wykrzyczeć oczywiście na lewo i prawo w całym, na całym świecie, że wygrywasz. Brawo.
0: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
4: Super, dziękuję.
0: No to chodźmy zaborsuczyć.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Kama.
0: No.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Gdy kamcierze odłożyłaś kolejny kubek kawy na trochę później, tak? Po newsach?
1: Tak, jeśli się pytasz, czy możesz go umyć, tak, możesz.
2: Jak dobrze, że jeszcze zeszliśmy z tematu moich oświadczeń, które ja odkładam na później.
0: A jak dobrze, że co chwilę nam o tym przypominasz, żebyśmy nie zapomnieli.
2: Dajcie znać, co wy odkładacie ciągle na później.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0%.

0: do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Filharmonia Opolska imienia Józefa Elsnera zainaugurowała swój jubileuszowy 75. sezon artystyczny. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzycznych emocji, niezwykłych koncertów i spotkań z artystami. Ten sezon jest szczególny także ze względu na trwającą modernizację siedziby i przygotowania do powrotu do odnowionej sali koncertowej. Śledźcie repertuar, wybierajcie swoje koncerty i kupujcie abonamenty. Filharmonia Opolska, 75 sezonów. Historia brzmi dalej.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobido. Opole, Ozimska 25, Kaskada.
14: Michał Przybyła. Już bardzo tłoczno zrobiło się na opolskich drogach. Zwolnicie m.in. na Spychalskiego i Krapkowickiej, jeśli jedziecie w kierunku Niemodlińskiej. Ciasno też na wrocławskich i budowlanych w stronę centrum. Nie najlepiej również wygląda sytuacja na Plebiscytowej, Piastowskiej czy na Książąt Opolskich.
12: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie podejrzenia dżumy w Rosji. Donald Trump zaoferował pomoc. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczającego Dżumę. Prawie 200 osób objęto obserwacją. WHO ocenia, że zagrożenie dla ludności jest bardzo niskie. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
11: SK Sport News.
15: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1 w Lidze Narodów. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie Polacy zagrają z Rumunią i Szwecją. Przegrali też Polacy do 21 lat. Biało-czerwoni ulegli Włochom 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nadal mają jeszcze jednak szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszego spotkania.
16: Jankes.
17: Jankes.
16: Kama.
17: Kama.
16: I Wiktor.
17: W Radiu RTSK.
18: 31 minut po godzinie 7, no jeżeli macie zaplanowaną pracę na 8, to ja bym nie przekładał wyjścia z domu. To jest ostatni moment, tak żeby zdążyć do roboty.
19: No chyba, że macie 1,5 godziny do pracy, to sorry, ale już jesteście spóźnieni.
10: wysyłajcie nagrywki na Eskowego Messengera.
19: Cześć Eska, ja wiecznie odkładam na później odchudzanie. Zaczynam zawsze wtedy, kiedy porządnie się najem. Pozdrawiam was wszystkich.
18: No to smacznego!

0: Startup.
1: 23 minuty, będzie z nami godzina 8. Co startup?
0: No to jest Startup Company, to jest pieśń do wstawania. No.
2: Dobra,
0: ale nie wpasowali się w poranek.
2: No. My w tym momencie zapraszamy wszystkich słuchaczy na grilla. Na grilla zapraszamy również Wiktora, bo to jego grillujemy z racji tego, że wrócił z pięknego, romantycznego wypadu we dwoje i nadal się nie oświadczył.
0: Znowu się nie udało. No
1: ale
0: patrzcie.
1: Może nie było to miejsce.
0: Tak, pogoda była brzydka, ja chcę się oświadczyć przy łacinej.
1: Ale mi się przypomniało, że ja kiedyś też to było w Tajlandii, się chciałem oświadczyć. Wchodziliśmy taką ogromną górę i było na górze tak brzydko, że nie no, że odwołałem tę sytuację.
0: No.
1: Naprawdę.
0: Dobrze,
1: a, to dobrze.
2: Ja
1: ale jakby się później udało.
2: Ja tylko dodam, że Jankes oświadczał się 13 razy.
1: Tak, a to był taki happening, taki w ogóle
0: jak mówi Jankesowe przysłowie, do 13 razy sztuka.
1: No, właśnie.
2: No to sprawdzamy, co wy odkładacie na później, halo?
3: Odkładaj dalej te zaręczyny, odkładaj. Aż się obudzisz, to znajdzie się taki, który oświadczy jej się szybciej.
2: Tak, ty. Jest.
1: Zgadnę, to było do Wiktora.
2: Tak.
0: Najważniejsza jest pewność siebie, że nikt inny nie będzie dla niej atrakcyjniejszy niż ja.
4: Wiktorku, i tak trzymaj, nic nie zmieni, bo nie wiem jak to się dzieje, ale kobiety niestety po ślubie, po podpisaniu, przepraszam, papierku, no coś się dzieje z głowami. Także lepiej nie kombinować. Jak jest dobrze, to niech jest dobrze.
0: To rozumiem, były złote rady wujka Staszka.
1: No, wujek, Staszek, to?
2: Dobra rada, wujku, świetna rada.
5: Reklama.

0: Promocja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach O Moda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: I po reklamie.

0: 13 minut i będzie za godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tutaj alert RCB. Nosa się zbliża.
1: Co więcej, będzie miał problemy z samolotem, bo czasami, Janki, potwierdzisz, zdarza się tak, że samolot ląduje w zupełnie innym mieście, niż miał wylądować.
2: No to startujemy.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: To pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
4: Tak jest.
5: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie dział odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8. Z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała. Czy Bali, czy Neapol?
4: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
5: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
4: Tak.
5: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
4: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
5: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
4: Aha, dobrze. No to Bari, tak.
5: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
4: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
5: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy. No, czy odwrotnie zrobić?
4: W sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
5: No tak, tylko nie... że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawiane są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
4: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
5: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
4: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczący tego transportu?
5: No to koniecznie do Aleksandry.
6: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
4: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujące przed tym wyjazdem, że...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: że Wiktor jeszcze nie wybrał Oli Kot na swoją żonę.
1: Ach, i za chwilę będzie o wyborach, panie i panowie. Gdzie? Oczywiście w tym wyjątkowym mieście. O!
0: Rzeszów? Poznań.
1: W Lublinie też mają bardzo ładny hejno. Byłem teraz w weekend. Bardzo ładnie grają.
0: Kraków, a to Kraków, żeby nie było.
1: Rzeczywiście, no.
2: Ja w Krakowie jak jestem, to zawsze wybieram sukiennicę. I pamiętajcie, im sukiennica krótsza, tym lepsza.
3: Wujku!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: To będzie ostatnia reklama.
8: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
23: 7 stopni teraz na opolskich termometrach. Maksymalnie zobaczymy dziś na nich 23 kreski, a na naszych ulicach już bardzo ciasno. Zwolnijcie m.in. na Oleskiej, Ozimskiej, Piastowskiej, Plebiscytowej, na Książąt Opolskich oraz na Budowlanych i Wrocławskiej, jeśli jedziecie w kierunku centrum.
21: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
20: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
0: Jest 8, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Są zarzuty dla kierowcy autobusu, który w lipcu staranował kilkanaście aut w Warszawie. W wypadku rannych zostało 6 osób. Kierowca twierdził, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Biegli ustalili jednak, że hamulce i układ kierowniczy były sprawne.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
0: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że jej wypowiedź o tym, że Gibała w większości wstrzymywał się od głosu podczas sesji rady, była nieprawdziwa. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana. Jej okładkę zaprojektował Salvador Dali. Wykonano ją głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
4: SK Opole News.
19: Michał Przybyła. Opole szykuje się do 10. Festiwalu Kultur i Języków Świata. Ten startuje w piątek i potrwa do 17 października. W ramach imprezy będzie można wziąć udział w wystawach, pokazach filmowych, rodzinnych warsztatach czy koncertach. Pełen program znajdziecie na facebookowej stronie wydarzenia. 36 tablic informacyjnych stanęło nad Jeziorem Nyskim. Każda wskazuje dokładną lokalizację i współrzędne oraz zawiera numery alarmowe. Dzięki nim ratownicy mają szybciej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy w akwenie.
24: Kama i Wiktor.
1: No i co, robimy to dalej z wami oczywiście we wtorek, 2 minutki po godzinie 8.
25: Gotujemy, namówiłeś.
1: Robimy takie poranne ciasto, ono się nazywa przekładanie. I przekładamy różne sprawy na później.
25: No, kto przekłada, ten przekłada. Wiktor przekłada oświadczyny po raz kolejny. Ile razy to można w ogóle zrobić, no?
26: Co odkładamy na potem? Pranie, sprzątanie i ćwiczenia na tej bieżni, która miała służyć do ćwiczeń, a służy do odkładania prania.
1: Ja też, wiecie co, czego nie odkładam?
25: No.
1: Na później?
25: No.
1: Nie odkładam swoich ubrań tam, gdzie trzeba. Może to chciałem powiedzieć. Moja żona jest fanką tego. Kto odkłada ubrania na miejsca, niech rzuci kamieniem. Kama rzuciła. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Polsko, czy jesteś ready na ten wtorek? 9 minut po godzinie 8 i zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszelkiego rodzaju polskie powiedzenia. I na przykład jest takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem.
2: Tak, i doceniasz to coraz bardziej?
0: Tak, bo teraz jest nowe powiedzenie: za nowym mundurem panny sznurem.
2: Jest, to prawda. Będą i nawet już są zamawiane nowe mundury dla polskich żołnierzy. Brawo, brawo!
1: Po ponad 3 dekadach Wojsko Polskie zmienia. I od teraz będzie obowiązywał nowy krój i nowy wzór maskowania.
0: To teraz pytanie konkretnie, przepraszam, bo dla mnie te mundury wojskowe zawsze są takie same. Co się zmieni konkretnie?
2: Ja wiem! No. Mogę ja?
1: Tak.
2: Słuchajcie, wcześniej były takie morociapy, prawda?
1: Tak. No tak. Tak.
2: Teraz będą morociapy, ale trochę inne. Radio
1: SK. Koszt takiego jednego munduru to 10 000 zł.
0: To ubierzemy 40 wojskowych i starczy.

0: My bez końca zapraszamy Was na odlot ściśle tajny.
1: Nie no, gdzieś tam końcówka samolotu jest, spokojnie, miejsca są ograniczone.
0: I jak zawsze wszyscy siedzimy na końcu, bo na końcu jest najlepiej.
2: Przynajmniej tak było ostatnio i my odpaliliśmy oklaski po wylądowaniu. To było wspaniałe, bo podłapała, cała reszta podłapała. Było
1: trochę dziwnie się na nas patrzyli z przodu samolotu, ale kto by się tym przejmował? No,
0: oczywiście, że tak, słuchajcie, zabieramy Was nie wiadomo dokąd. My również nie wiemy dokąd mamy lecieć, ale ostatni weekend października będzie należał do nas. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej eskowej ekipy, to oczywiście pobierzcie apkę Radia Eska i tam się można zgłosić. Tak jak to wczoraj zrobiła Kama, która wygrała razem z Pauliną. Przekonały Bogaja, bo ciebie, Wiktor, nie było. Wiesz, czym przekonały Bogaja?
1: No pewnie zdjęciem.
0: Jesteśmy niegrzecznymi turystkami.
2: Czyli ten temat został wyczerpany. Proszę już tego tematu, bo sporo później był taki wysyp. No. My też.
1: To teraz słuchajcie, co? To dla równowagi kogoś grzecznego chyba trzeba. No.
0: Tak. I ci to dostała.
1: Ale nie ma takich.
2: Słuchajcie, nie, chcemy tylko i wyłącznie niegrzecznych, ale oczywiście w granicach rozsądku, żebyśmy nie musieli za szybko wracać.
0: Rozsądku?
1: Nie znam tego.
0: Słuchajcie, wczoraj poszła już pierwsza podpowiedź, mianowicie w pierwszej podpowiedzi była informacja, że tam się kończy królewska legenda. Nie mam pojęcia, ja myślę o piłce nożnej, na której się kompletnie nie znam, więc nadal nie wiem.
2: Może Madryt, Real Madryt.
0: Może.
1: Ja z kolei studiuję od wczoraj książki historyczne i patrzę, gdzie rzeczywiście, w jakim kraju król jeszcze do niedawna rządził.
2: Okej.
0: Albo królowa, pamiętaj o tym. No to jeszcze w takim razie sprawdźmy kolejną podpowiedź na dzisiaj.
3: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
4: Aha.
0: Aha! Czyli mamy hotel, który ma przynajmniej 10 pięter.
5: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: Z góry. Mierzcie wysoko i lećcie z nami.
1: W Warszawie jest górka Szczęśliwicka.

0: Będą u nas newsy.
1: Będziemy przemycać wam w newsach. Po pierwsze żółwie, a po drugie, kto tam jeszcze jest w parze do tego?
0: Papugi.
2: Papugi.
1: A, wielki papugi. Przemyt. A na szczęście nie u nas, tylko za granicą na Sycylii.
3: Ale chodzi o te papugi, o których śpiewał kiedyś pan artysta?
1: Pod papugami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas. Let's
2: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał Neue Klasse na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
7: BMW. Radość z jazdy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobido. Opole, Ozimska 25, Kaskada.
12: No powiem, jeszcze dosyć chłodno, ale przed nami bardzo ciepły dzień. 23 stopnie pokażą maksymalnie nasze termometry. Jutro zapowiada się tak samo, czwartek podobnie, ale niestety wieczorem dotrą do nas deszczowe chmury i pogoda się popsuje. Od piątku ma być już znacznie chłodniej.
10: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Udaremniono przemyt kilkuset zwierząt na Sycylii. W samochodzie znaleziono 300 żółwi i 77 papug. Zwierzęta były stłoczone w pudełkach i miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby trafiły do specjalistycznej hodowli. 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
14: Wiktor. W Radiu SK.
15: Jedni mówią wstawać, nie udawać. My mówimy wstawać, nie przekładać. O przekładaniu innych spraw na później rozmawiamy o poranku.
16: Hej SK, ja ciągle odkładam na później przerzucenie ubrań zimowych zamiast letnich do mojej szafy, ale póki co chyba działa, bo odstrasza jeszcze całkiem zimową porę, więc na razie tego nie ruszam. Pozdrawiam serdecznie.
17: U mnie się zmieszały te wszystkie ubrania z każdej pory roku. Bigos taki.
18: Ale ten moment, kiedy sięgasz do kurtki zimowej, wkładasz rękę do kieszeni, a tam dycha.

0: prawda? Dobrze poznałem.
1: Tak, ten z nogi zdjęty.
0: Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla wszystkich, którzy są zagipsowani. Tego wam nie życzymy oczywiście z samego rana, ale, no,
1: ale będzie dobrze. No, przecież teraz... gips ma to do siebie, że zawsze się go zdejmuje w końcu, kiedyś. No.
2: To teraz, uwaga, będzie idealne połączenie, takie prawdziwe radiowe, jak DJ-e 20
1: uwaga,
2: lat temu.
1: Dawaj, dawaj, kama łączy.
2: Skoro wspomniałeś o gipsie, to gips może być również na ścianie, a ściany są w domu i teraz o domu odpornym na zombie będziemy rozmawiać.
1: Ale to zrobiła.
3: Konstrukcja klabrowa.
2: Dobra, ale czy wy to słyszeliście? Dom odporny na zombie stoi pod Warszawą?
1: Ktoś sobie taki zrobił?
3: Co? Na co?
2: Na zombie. Takie...
3: Zombie na te...
1: A to chodzi gotowy na apokalipsę.
3: To jest chodzi absolutnie... o Halloween?
2: Nie, to jest prywatna inicjatywa. Budynek ma ruchome ściany, zwodzony most, ogromną bramę i cały dom można zamknąć przed zombie oczywiście w około 30 sekund.
1: Kurde, ale to musiało kosztować dużo pieniędzy, zrobienie tego wszystkiego od początku. Ja przypominam, że jest prostsza metoda, tańsza.
2: Jak
0: to zrobić? Powiedz.
1: Jakikolwiek macie dom.
0: Domek.
1: Układacie dookoła, ustawiacie bieżnie takie do biegania dosyć ciasno. Mhm. Jak zombie idą, wchodzą na bieżnie.
0: Aha. I nie mogą.
1: I chodzą.
0: No cóż, no, wspaniały pomysł.
4: Minister Obrony Narodu.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Filharmonia Opolska imienia Józefa Elsnera zainaugurowała swój jubileuszowy 75. sezon artystyczny. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzycznych emocji, niezwykłych koncertów i spotkań z artystami. Ten sezon jest szczególny także ze względu na trwającą modernizację siedziby i przygotowania do powrotu do odnowionej sali koncertowej. Śledźcie repertuar, wybierajcie swoje koncerty i kupujcie abonamenty. Filharmonia Opolska, 75 sezonów. Historia brzmi dalej.
7: I po reklamie.

0: Jankę też czekała, aż Wiktor w końcu wróci. Dlatego, że w końcu mogą sobie porozmawiać o piłce nożnej, która mnie kompletnie nie interesuje. O innych sportach, jak na przykład tenis.
1: Właśnie, tak. No, sezon żużlowy też się skończył, więc już przeskakujemy z sezonu żużlowego. Tak, teraz będziemy kibicować. Choćby Idze Świątek. Wczoraj Iga Świątek grała.
2: Podobno Jankę wyskoczyła cały czas z piekła do nieba.
1: Przegrywała, już wszystko było pozamiatane. Po czym?
2: Spojrzała na Darię i Daria dodała jej mocy.
0: Jankę to oglądał i prawie rwał włosy z głowy. Prawie.
1: Ale naprawdę to było coś niesamowitego, bo już wszyscy stwierdzili, że przegra, ale jednak wygrała. To było niesamowite. Po meczu powiedziała, jak to się stało. Słuchajcie, byłam naprawdę wkurzona. Byłam tak wkurzona, że wygrałam.
2: To może wystarczyłoby, żeby nasi piłkarze chociaż raz na jakiś czas się powkurzali, co?
0: Jakby co, to ja się polecam. Jestem dobra w tym.

0: poranną.
1: Za chwilę dziewiąta, koniec porannego wstawania, drodzy państwo.
2: Czas na popołudniowe wstawanie.
1: Jak ktoś nie zdążył, teraz to już musi leżeć.
2: Ja lubię sobie drzemkę, wczoraj sobie drzemkę taką strzeliłem. Ach, 20-minutową, to było wspaniałe. Polecam.
1: Jak będziemy z Kamą w twoim wieku, to też tak będziemy robić.
3: Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Słyszymy się jutro.
2: Tak, do już
3: reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Co po tych komach?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic, masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
19: Ciągle bardzo gęsto na opolskich drogach. Kto jedzie Budowlanych i Wrocławską w kierunku centrum, to niech uzbroi się w cierpliwość. Nie najlepiej wygląda też sytuacja na Spiechalskiego i Krapkowickiej w stronę Niemodlińskiej. Zwolnijcie również na Piastowskiej, Oleskiej, Ozimskiej czy na Habrów.
17: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy mówią, że ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy.
21: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
22: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
23: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
20: A kierowca czeka teraz na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. 30 lat więzienia z kolei dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Czy wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków nożem. Jeden z ratowników zginął, a drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
24: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
20: Wyrok nie jest prawomocny. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgielnych można dostać mandat. Policja przypomina o tym szczególnie przy zmiennej pogodzie. Za bezpodstawne włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych grozi nawet 300 zł kary.
0: SK Opole News.
19: Michał Przybyła. Kończy się remont linii kolejowej między Opolem a Kluczborkiem. Wykonawca musi jeszcze zamontować urządzenia sterowania ruchem przy Mijankach, w Kotorzu Małym i Tułach oraz na stacji Wiełowej. Dzięki temu na trasie będą mogły jednocześnie kursować nawet 3 pociągi. Studenci Politechniki Opolskiej mogą poznać przyszłych pracodawców jeszcze przed ukończeniem studiów. Akademickie Biuro Karier rozpoczyna 27. już edycję cyklu Poznaj Rynek Pracy. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 14 października w budynku przy Pruszkowskiej.
1: Nie chcę specjalnie namawiać, ale jest coś, czego od tych młodych, którzy dopiero niedawno weszli na rynek pracy, powinniśmy się uczyć. I ja wam zaraz o tym czymś opowiem. Może szef akurat nie będzie słyszał. 3 minuty po godzinie 9:00, Łatwo Gang, Majko, Wszystkie Marzenia to już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: który brzmi jak Weekend Waste. It's nearly 17 minut po godzinie 9. Bardzo dobra pora, żeby przypomnieć, że świat także dobrymi wiadomościami żyje, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Złoto i srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Wiktoria Włodarczyk i Kacper Baksalary zostali mistrzami Europy w skicie duetów, a polska drużyna mężczyzn dołożyła srebro w trio. Rodzice, nadal możecie dostać 300 zł za wyprawkę szkolną. Wnioski można składać jeszcze do końca listopada. Stefcia, Nino, Nadzieja, Baxter, Santi, Rumi, Jacob, Linijka, Świerk i Fiolet. To psy, które w miniony weekend znalazły nowy dom i opuściły jedno ze schronik w Warszawie. Proszę przedłużyć tę listę, bo to od nas zależy, czy takich dobrych informacji będzie zdecydowanie więcej. A kolejna porcja takich informacji jutro rano w Esce.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
3: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Licky Lee na 23 minuty do 10. To jest pokolenie, z którego powinniśmy czerpać garściami, przynajmniej z ich podejścia do pracy, tak uważam. Pokolenie Z oczywiście, bo o nim mowa, funduje sobie ostatnio miękkie dni wolne. I już tłumaczę, o co chodzi, bo ani się to nie wiąże z nieprzyjściem do pracy, ani z wzięciem urlopu tego normalnego, ani na żądanie, ani nawet z L4. Miękkie dni wolne to po prostu praca na pół etatu, ale szef o niej nie wie. Nawet nie na pół. Po prostu chodzi o to, że są takie dni, w których część pracowników znacząco ogranicza swój faktyczny czas pracy i konkretnie pracuje od 10 do 15, pomimo że jej godziny pracy to jest na przykład 9-17 albo 8-16. Czyli pracują, niby są podłączeni na przykład do komputera, bo to często praca zdalna, albo są już w biurze, ale do 10 nie zajmują się zbyt wieloma zadaniami, podobnie po godzinie 15. Dzięki temu de facto zyskują 3 godziny. Bo jak twierdzą, przez 8 godzin człowiek nie da rady być efektywny i tutaj badania im wtórują, bo rzeczywiście największą efektywność mamy jako pracownicy przez maksymalnie 5 godzin pracy. Głośniej zrobiliście? Maksymalną efektywność jako pracownicy mamy przez jakieś 5 godzin pracy. Może któryś z szefów to usłyszał.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: I po reklamie.

0: Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK na 5 minut do 10. No, ten związek nie przetrwał próby czasu, choć trochę przetrwał. Ale sieć obiegły informacje, że Elon Musk rozstał się ze swoją partnerką lub też ona z nim. Tutaj kolejność oraz związek przyczynowo-skutkowy nie są znane. Fakt jest jeden. Myślę, że Elon Musk długo sam nie pozostanie i prawdopodobnie stan jego konta będzie miał na to duży wpływ. Po 10 w Radiu SK między innymi nowe kawałki.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max. Let's
8: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
11: Ciągle sporo aut na ulicach Opola, choć sytuacja jest już zdecydowanie lepsza niż przed godziną. Zwolnicie jednak na uliczkach przy placu Kopernika, na Oleskiej, na Piastowskiej, na Książąt Opolskich czy na Budowlanych. Środa zapowiada się niemal identycznie. W czwartek wieczorem zacznie się chmurzyć i trzeba spodziewać się przelotnych opadów.
9: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Funkcjonuje normalnie. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10. piętrze. Trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bynia-Niesyczyńska.
13: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
12: Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
14: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
12: Mówił Mateusz Wiater z Krynickiej Grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. A polscy żołnierze mają nowe mundury, zmieniono kamuflaż, krój i materiał. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Nowy wzór będzie dostępny w 5 kolorach, w wersji damskiej i męskiej.
15: SK Opole. Sport.
11: Michał Przybyła. Przez 2 lata naukowcy Politechniki Opolskiej będą badać młodych piłkarzy i szczypiornistów. Uczelnia pozyskała na ten cel blisko 700 tysięcy złotych. Badacze sprawdzą, jak postrzeganie sytuacji na boisku wpływa na reakcję zawodników. Wyniki mają pomóc trenerom w rozwijaniu sportowych talentów. Biegacze z Opolszczyzny wciąż mogą zapisywać się do paczkowskiej dychy. Bieg w pięknych okolicznościach przyrody przy Zalewie Paczkowskim odbędzie się w sobotę 17 października. Do pokonania będzie 10 lub 5 kilometrów. Ten drugi dystans można będzie też przejść z kijkami.
16: 2 minuty po godzinie 10:00. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i tej tezie właśnie za chwilę dowiodę. Na antenie grając jeden z naszych hitów, który ma szansę na dłużej zagościć na waszych playlistach. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Stanach tak zaśpiewała na antenie radiańska cicho sza, 18 minut po godzinie 10. Nasi żołnierze oraz nasze żołnierki będą mieli też nowe mundury. Była pantera, teraz będzie ryś, bo ryś to jest polski drapieżnik, a mundur też jest na wskroś polski. Ma bazować na lokalnych, rodzimych producentach, przedsiębiorcach, którzy będą tworzyli nowe mundury. Chodzi o to, żeby lepiej się nowym wzorem, który na polskich mundurach powstanie, żołnierze i żołnierki mogli i mogły kamuflować. Ja dzisiaj pytam o wasz kamuflaż. Co robicie w pracy, żeby szef myślał, że ciężko pracujecie, a jednak prawda leży nieco gdzieś indziej? Słyszałam o takiej teorii, że wystarczy, jeżeli jesteście spóźnionym, wejść do pracy trzymając pod pachą laptopa i w ręku na przykład butelkę wody, po prostu wejść i chodzić bardzo szybko. Wtedy nie będzie pytań o to, dlaczego się spóźniliście, bo nie macie kurtki, toreb i tak dalej, tylko wszyscy będą myśleć, że trafiliście tam z bardzo ważnego spotkania i nikt nie będzie zadawał pytań. Czekam na takie patenty, głosy w kineskowym messengerze, mile widziane na kamuflaż pracy, tak żeby szef myślał, że pracujecie, choć prawda może być nieco inna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
3: To będzie ostatnia reklama. Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
5: I po reklamie.

0: Polsce.
1: Ten hit pojawił się kilka dni temu. Myślę, że wiele fanów Taylor Swift naprawdę odetchnęło z ulgą, że dostali właśnie nowy kawałek od tej pani i trzeba przyznać, że to jest numer, którego Swifties słuchają bardzo chętnie. Patient Zero i Taylor Swift w Radio SK już teraz.

0: Niezastąpione ATB. Niezastąpiony jak nie jeden pracownik. Przynajmniej do czasu, aż się okaże, że czegoś nie odwalił. Pytałam was o to, jaki macie kamuflaż w pracy w związku z nowymi mundurami naszej armii. Czyli jak się ukryć tak, żeby szef myślał, że jednak jesteście bardzo zajęci, pomimo że nic nie robicie. Grzesiu?
1: Cześć, SK. Ja słyszałem, że trzeba wyglądać na zamyślonego. Wtedy ludzie myślą, że jest się czymś zajętym, no i w pracy dają ci spokój.
0: To trochę tak jak przy odpowiedzi w szkole, kiedy pani jak szukała chętnych, to wszyscy patrzyli w zeszyt, nagle bardzo zajęci czytaniem albo uzupełnianiem notatek. Jest też Dominik?
2: Siemaneczko, SK. No, jaki jest najlepszy sposób? No, najlepszy sposób na przykład na magazynie jest taki, że się chodzi i szuka kartonów. No, bo wiadomo, jak nie ma kartonu, no to się zamówienia nie spakuje. Pozdrawiam.
0: Dominik, byleby po takim poszukiwaniu kartonów ty nie musiałbyś szukać kartonów. Jak szef powie, po panu, Dominik, do widzenia.
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: I po reklamie.

0: Neptunica, What If w Radiu SK tuż przed godziną 11. To jeszcze jeden padeton Rafała. Co zrobić, żeby szef myślał, że pracujecie, podczas gdy niekoniecznie to robicie?
1: Cześć SK, to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć laptopa i chodzić bardzo szybkim krokiem, tak żeby ludzie myśleli, że śpieszysz się na ważne spotkanie.
0: No, ludzie zajęci to są ci, których nigdy nie warto zatrzymywać. Szef jest tym mistrzem. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji. Reklama.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Filharmonia Opolska imienia Józefa Elsnera zainaugurowała swój jubileuszowy 75. sezon artystyczny. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzycznych emocji, niezwykłych koncertów i spotkań z artystami. Ten sezon jest szczególny także ze względu na trwającą modernizację siedziby i przygotowania do powrotu do odnowionej sali koncertowej. Śledźcie repertuar, wybierajcie swoje koncerty i kupujcie abonamenty. Filharmonia Opolska, 75 sezonów. Historia brzmi dalej.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
14: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
22: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic, masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
24: 17 stopni teraz na opolskich termometrach i do 24 kresek wzrośnie maksymalnie dzisiejsza temperatura. W nocy notować mamy w okolicach 12. Jutro z kolei momentami może dość mocno wiać. W porywach wiatr będzie przekraczał 30 km na godzinę.
22: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: Minęła 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski. Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił 50-latka na pasach. Mężczyzna przyznał się do potrącenia, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi Justyna Rataj-Mikietyń, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
1: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
0: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden zatonął, los jego załogi jest nieznany. Z drugiego uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Miejscami ruszył, a miejscami ruszy za chwilę. Strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
2: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
0: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo.
3: SK Opole na czasie.
20: Michał Przybyła. Brak planów na wieczór, może kino. A w opolskich Heliosach dziś kino Konesera, a w nim Hotspot. Akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, w której rządzi sztuczna inteligencja. Czy to science fiction, a może film okaże się dokumentem? Jak to mówią, czas pokaże. Premierowo możecie też zobaczyć Lalkę w gwiazdorskiej obsadzie lub Verity, coraz większy mrok. Wciąż też możecie wybrać się na Resident Evil. Pamiętajcie też, że trwa festiwal Opolskie Lamy, a w nim każdego dnia zobaczycie po kilka tytułów. Cały program dostępny macie na stronie wydarzenia.
25: Ale tutaj to kreatywność się wasza posypała w głosówkach na SK-owym Messengerze. Sposoby na to, jak udawać, że się pracuje, tak żeby szef się nie zorientował. Mam jeszcze kilka od was. Ja tylko zapytałam, za odpowiedzi już nie odpowiadam, ale mogę się nimi podzielić. 2 minuty po 11:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ja nie wiem, czy zazdrościć, czy współczuć naszym szefom kreatywności. Pitbull International Love, 18 minut po godzinie 11. Sposoby na to, żeby się zakamuflować przed naszym szefem w pracy, czyli żeby udawać, że pracujemy ciężej niż naprawdę. Adam?
1: Myślę, że dobrym sposobem jest odbieranie telefonu przy szefie, swojego oczywiście prywatnego, i mówienie: dobra, słuchaj, ja nie mogę rozmawiać, bo mam dużo pracy. No, narazka.
0: Pozdrowienia. W sumie potem szef nie zapyta, jakiej pracy, bo stwierdzi, że powinien sam wiedzieć, co wam załadował na głowę. Jest jeszcze Konrad? Halo, Konrad?
2: W mojej poprzedniej pracy, jak nie chciało mi się robić, a chciałem pogadać z kolegą na innym stanowisku, to wystarczyło, że zawsze miałem coś w ręce i szedłem po hali szybkim krokiem i wyglądałem na zajętego, wtedy kierownik się odczepiał.
0: Ja mam wrażenie, że tak samo robią niektórzy, jak tylko widzą gdzieś klientów nadchodzących. Też szybki krok, wzrok utkwiony nie wiadomo gdzie i pośpiech wypisany na twarzy.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
14: Dokąd ja tak biegnę?
15: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: wpada w ucho, co? To Back to Yours i Alnor w Radiu SK. 22 minuty do 12. Jest jeszcze jeden sposób na to, jak ukryć się przed szefem, tak żeby nie widział, że nie pracujecie i myślał, że pracujecie. Zdalne wziąć i polecieć z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny rusza już w tym miesiącu, a my was zabieramy ze sobą. Ekipa porankowa czeka, też nie wiedzą, dokąd lecą, ale wiedzą, że mają jeszcze na was miejsca, więc pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Jest też pewna refleksja a propos tego ukrywania się przed szefem od Szymona.
1: A ja już te wszystkie akcje z udawaną pracą przerabiałem. Na końcu miesiąca ja udawałem, że pracuję, a szef udawał, że mi płaci. Zdrowionka.
0: Przynajmniej wszyscy gramy w tę samą grę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: SK.

0: Kaigo, Max Magnon. Wydaje mi się, Rafał, że słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy ze słuchaczami, bo wbiegłeś tutaj całkiem zdyszany. Wydajesz się być zajętym człowiekiem.
1: Mów dalej.
0: A ja dzisiaj szukałam w związku z nowymi mundurami naszych żołnierzy kamuflażu przed szefem, żeby się nie zorientował, że nie pracujemy, podczas gdy mamy wyglądać na zajętych.
1: Ale to jest naprawdę, słuchaj, ja widziałem taką stronę internetową kiedyś, że tam sobie klikasz, szef idzie i nagle ci wyskakują jakieś takie skomplikowane wykresy i wiesz, jak szef podejdzie i patrzy, to widzę, że kolega zapracowany. Potem szef idzie sobie dalej, ty sobie odklikujesz i nagle masz tam te swoje zakupy internetowe na przykład dalej.
0: Ktoś też powiedział, że tak udawał przez miesiąc. Zajęty, bycie zajętym w pracy, a potem szef udawał, że mu dał wypłatę. Jeden, jeden. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra wam najlepsze hity, no bo południe jest od tego wtorkowe, żeby naprawdę poczuć się słuchając Radia SK lepiej.
1: Tak będzie, obiecuję, tak będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Reklama.
4: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
8: Yeah!

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
13: Dokładnie dwie dyszki pokazują teraz opolskie termometry. Jeszcze cztery kreski wzrośnie maksymalnie dzisiejsza temperatura. Przez większość dnia nasze niebo będzie praktycznie bezchmurne. To zmieni się jutro. Momentami będzie też dość mocno wiać, przez co nie będzie już tak ciepło, a w czwartek prognozowane są przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Byli i obecni menedżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023, informuje prokuratura krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych.
15: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menedżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menedżerów z Orlenu za to, że płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
14: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Teraz Niemcy, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany to pod zarzutem szpiegostwa. August Hanning stał na czele wywiadu Niemiec w latach 98-2005. Zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. A w Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić do wody na odcinku od niemieckiego Albek do Międzyzdrojów.
16: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
17: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
14: Mówili nam mieszkańcy i turyści, a zakazy i utrudnienia potrwają do czwartku.
18: SK Opole. Na czasie.
13: Macie już plany na piątek? O 17 w Bibliotece Przykośnego startuje Festiwal Kultur. Tym razem tematem będzie Japonia i będziecie mogli tam zobaczyć wystawę japońskich tatuaży. Będą też pokazy sztuk walki, seanse filmowe, spotkania autorskie czy koncerty. A cały program znajdziecie na stronie wydarzenia. O tej samej porze, tylko w MBP przy Piastowskiej, spotkają się miłośnicy gier imprezowych. Oczywiście możecie dołączyć. A o 19 w Oppo Stand Up z programem zatytułowanym Popis wystąpi syn mojego taty. Będzie śmiesznie, to mogę obiecać.
18: Jeżeli ukrywaliście się dzisiaj gdzieś przed szefem zgodnie z tym, o czym opowiedziała mi Kasia Węsierska, to spokojnie, pewnie szef już wyszedł na jakieś spotkanie na mieście, wy z tych ukryć możecie wyjść. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy muzycznie popołudnie.

0: Mieliście kiedyś tak czasami, albo miewacie dość często, że myślicie, że nikt nie widzi i pozwalacie sobie na jakieś pląsy na przykład przy waszych ulubionych hitach na czasie, a potem się okazuje, że jednak ktoś to widział, ktoś się ujawnił, ktoś was nakrył na tym, co wy robicie, na tych waszych tańcach, śpiewach albo jeszcze czymś innym i się robi tak niezręcznie, ale z drugiej strony wesoło. A to mam nadzieję, że Miley Cyrus i jej nówka sztuka, czyli Bass Persuades, ten numer właśnie was trochę do takiego tańca porwał i być może właśnie zostaliście na tym nakryci. Tak było? No to ręka do góry, w ogóle jak chcecie, to możecie się przyznać, kto, kiedy i na czym was nakrył, jeżeli wam się coś takiego przydarzyło. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze, żeby nie było, prezenty też czekają. Eskowe są do wzięcia. To już 19 minut po godzinie 12 we wtorek 6 października. Za chwileczkę będzie Zalia, Tylko kochaj mnie, a potem Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: przy ulubionych hitach na czasie można nie tylko być nakrytym w czasie, kiedy porywa nas taniec, ale kiedy na przykład, ja zawsze tak mam przy Nickelback, gramy na wirtualnych instrumentach, nie? Udajecie, że macie taką na niby trzymaną gitarę albo na niby stojącą przed wami perkusję i wy tam wiecie, się oddajecie, gracie na tym i nagle ktoś wchodzi, o, dzień dobry. I się robi tak śmiesznie, zabawnie, niezręcznie, ale jak się okazuje w tych opcjach, kiedy przez kogoś zostaliście albo bywacie nagrywani, też macie swoje za uszami. Jest Ania tutaj z nami w naszej głosówce na Messengerze.
1: Wstyd się przyznać, ale już nie raz córki nakryły mnie na jedzeniu cukierków, bo chowam pod poduszką papierki.
0: Najgorzej. A jeszcze pewnie są te gadki o tym, jak bardzo słodycze są niezdrowe. Zróbmy sobie tylko słodką sobotę, albo słodycze jemy tylko w czwartek. Tak, tak, wiemy. A tu nagle, proszę bardzo, mamusia. Tak została nakryta. No dobrze, za to przyznanie się do takiego grzechu, w cudzysłowie, dla Ani będzie w prezencie nasza eskawatorba z butelką i jeszcze coś tam dorzucimy na pewno. Gdybyście wy też chcieli przyznać się do tego, na czym byliście nakryci, przyłapani, kiedy było trochę niezręcznie, trochę głupio, trochę zabawnie, trochę śmiesznie, no to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze, a zaraz będzie u nas Rudimental z Khalidem. Oh, I know, taki numer pojawi się w Radiu SK.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Ale to jest dobry numer, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tavlow, Tavin Body. Nówka sztuka na playliście skowej. 5,5 minuty i będzie godzina 13. Matko, chciałem powiedzieć 15, ale gdzie tam? Jeszcze chwilunia do Fajrantu. A tak sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym to kiedyś zostaliśmy przyłapani. Czy to może jakieś tańce, pląsy, ewentualnie, nie wiem, drzemka? Ja właśnie, ja przyciąłem komara w pracy w zeszłym tygodniu przy biureczku sobie siedząc i nagle... A, nieważne, możecie sobie dopowiedzieć, prawda? Ale jest głosówka od Oli.
1: Może przyłapana to nie zostałam, ale na pewno nie jeden raz byłam widziana, jak tańczę i śpiewam głośno w samochodzie. Przestałam to robić w momencie, jak zobaczyłam, jak inna pani też to robi. Uświadomiłam sobie, jak idiotycznie wtedy wyglądam. Pozdrawiam.
0: Tak, słuchajcie, rzeczywiście, to co robicie w samochodzie, to nie znaczy, że tylko wy to widzicie, więc... No może nie będę mówił wprost, ale lepiej nosa też nie dotykajcie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
12: Filharmonia Opolska imienia Józefa Elsnera zainaugurowała swój jubileuszowy 75. sezon artystyczny. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzycznych emocji, niezwykłych koncertów i spotkań z artystami. Ten sezon jest szczególny także ze względu na trwającą modernizację siedziby i przygotowania do powrotu do odnowionej sali koncertowej. Śledźcie repertuar, wybierajcie swoje koncerty i kupujcie abonamenty. Filharmonia Opolska, 75 sezonów. Historia brzmi dalej.
13: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
14: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
15: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
13: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: Startujemy z finałem roku w BMW Sikora. Wyjątkowe oferty na samochody dostępne od ręki oraz modele produkcyjne z odbiorem jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026. Taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic, masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
23: Opolskie termometry wskazują teraz 21 stopni, maksymalnie zobaczymy dziś na nich 24 kreski, a przez większość dnia będzie praktycznie bezchmurnie. Środa przyniesie jednak zmianę w pogodzie, pojawi się więcej wiatru, a wraz z nim zrobi się chłodniej.
21: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
24: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
25: 13. Agata Chruściak, zapraszam. PiS oburzony akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. Pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW, usłyszeli zarzuty. Mówi poseł PiSu Przemysław Czarnek.
26: Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
25: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni decyzji prokuratury.
27: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa nie brakowało.
25: A przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kierowca sportowego auta na pasach potrącił młodą kobietę i odjechał.
28: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu, poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy.
25: I ona też została zatrzymana, mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Poszkodowana 20-latka w śpiączce przebywa w szpitalu. Znamy laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. To Belg Francis Hansen, który położył podwaliny dla nowego typu astronomii. Jako pierwszy zauważył, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami.
29: SK Opole na czasie.
23: Michał Przybyła. Jeśli chcielibyście po całym dniu się odprężyć i zrelaksować, to wpadajcie do strefy dobrostanu GSW. Odbędą się tam warsztaty z tkania, haftowania i wyplatania makramów, a jest to podobno bardzo relaksujące. Zresztą przyjdźcie i sprawdźcie sami. Początek o 17. Przypominam też o trwającym festiwalu filmowym Opolskie Lamy. Dziś o 17 w Urban Labie konkurs filmów krótkometrażowych, a o 18 na dworcu PKP film Krzysztofa Kieślowskiego pod tytułem Przypadek.
0: A teraz pomyślcie sobie, że jesteście na koncercie, zamykacie oczy i nagle na scenę wychodzi on, a wy krzyczycie na całe gardło Justin, Justin, bo to Justin Bieber z numerem Sorry pojawi się na otwarcie tej godziny z waszymi ulubionymi hitami na czasie, a później będzie Sombr i w kolejce David Guetta i Kid Cudi. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: w nawiązaniu do tego, o czym tutaj Tobi robiło, to mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj robicie, to wysokich lotów jest zdecydowanie. Fly high. 18 po pierwszej to SK, to są hity na czasie. Też dzisiaj odpuściliście tankowanie w nadziei, że może jutro będzie taniej. No, to teraz posłuchajcie, bo właśnie podano, ile będzie benzyna kosztować jutro. Za litr 95 zapłacimy jutro 6,86, za 98 7,74, za litr oleju napędowego 7,80, czyli za benzynę zapłacimy więcej niż dzisiaj, tanieje natomiast olej napędowy, no właśnie. I tyle z tego mojego czekania i liczenia, że może będzie taniej. To może jednak w czwartek będzie taniej. No a w piątek to pamiętajcie, że o poranku Jan Keska, Maja i Wiktor w ramach SK tankuje do pełna. Tankują za darmo do pełna wasze samochody. Zgłoszenie na sk.pl.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
10: I po reklamie.

0: Czyli Lana Galway Girl w Radiu SK to są hity na czasie. 14 będzie za 28 minut. Jak ktoś przyszedł do pracy na 6 rano, czyli taką klasyczną pierwszą zmianę ma na barkach, no to za 28 minut tę zmianę kończy.
1: Zaczynają się w SC.
0: I też w towarzystwie nowości, których w SC nie brakuje, które bardzo chętnie mamy w Radiu SK gramy. Teraz numer nowy od Tiesto, Hard to be around. Zanim ten kawałek trafił do nas, to Tiesto najpierw sprawdził go na tak zwanych żywych ludziach, czyli bardzo chętnie grał na różnego rodzaju festiwalach. Tam się sprawdziło i przyjęło, no to numer wydał i teraz my go wam zagramy w Radiu SK. Tiesto, Hard to be around. A propos, pamiętajcie, że Tiesto w przyszłym roku, w czerwcu, w Warszawie, to będzie 2027, to będzie Warsaw Music Festival i to właśnie Tiesto będzie razem z nami.

0: Gdyby tak Nelly Furtado zaprosiła was do tańca, ja to bym się spalił ze wstydu. Naprawdę nie wiem, jak bym zareagował. Nelly Furtado i Timbaland, Promiscuous w Radiu SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, a wy możecie dać nam znać na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że dzięki temu możecie tysiaka na nowe buty zyskać od Sointy i Korościela. I to wszystko już dzisiaj u nich po południu po godzinie 15.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Bring the beat back.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Jak ktoś potrzebował energii, tempa, to bardzo proszę Swedish House Mafia i Lil Kelly, Happiness is So Sad, czyli nowość na naszej playliście. Numer, który i energię, i tempo nam dostarcza. To jest SK, to są hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 14, 6 października w kalendarzu. Czy wy już sobie uświadomiliście i czy wy już to czujecie, że dokładnie za 2 miesiące będą Mikołajki i pewnie wtedy już jarmarki świąteczne w pełnym rozkwicie, a jeżeli chodzi o jarmarki, to dziś trafiłem na taki artykuł, że okazuje się, że bardzo je lubimy, to po pierwsze. Po drugie, nie bywamy tam już tylko dlatego, żeby poczuć atmosferę świąt, czy też zjeść coś dobrego, wiadomo, ale kwitnie tak zwana turystyka świąteczno-jarmarczna i są już tacy turyści, którzy odhaczają sobie gdzieś tam całą mapę tych jarmarków świątecznych do odwiedzenia. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, czy wy też kolekcjonujecie kolejne jarmarki i czy może w tej kwestii macie nawet coś do polecenia. Jak tak, to dajcie znać. Ja wiem, dla innych to jest niewyobrażalne, bo to dopiero październik w kalendarzu, ale zobaczycie, jak szybko grudzień nas zaskoczy. Podobnie jak godzina 14, która za 5 minut.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Lubię, mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser ryc w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
20: To już ostatnie tak ciepłe dni w tym roku. Nie zmarnujcie ich. Na opolskich termometrach teraz 21 stopni. Jeszcze 2 mają wpaść. W środę i w czwartek temperatura podobna, a w piątek zupełnie inna. Powitamy już chłodniejszą jesień.
18: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
22: Uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami trepiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec.
21: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Benzyna drożej, diesel taniej niż dziś. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80. 76, 98, 7,74, a olej napędowy 7,80 za litr. To efekt wprowadzonego w weekend pakietu CPN. Ten analizuje teraz Komisja Europejska. Jej zdaniem unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne.
0: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
21: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że w najbliższym czasie rząd nie planuje rozszerzenia pakietu o autogaz. Czas na zgłoszenia mija z końcem października. Na razie jest 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036 roku. Faworytami Indie i Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
10: SK Opole. Na czasie.
16: Dorota Sań, filmowe teraz Opole trwają opolskie lamy nie tylko w kinach, ale też na Politechnice. W sobotę kino samochodowe na Pruszkowskiej. Będzie klimacik i to za darmo, ale trzeba się zarejestrować, bo wszyscy się nie zmieszczą, nawet gdyby przyjechali maluchami. Ale co zobaczą? Film laureata konkursu głównego i ministrantów. To w sobotę wieczorem, a w niedzielę wieczorem wszystkie drogi znów prowadzić będą na Itaka Arenę. Odra podejmie ekipę Miedzi Legnica. Też w niedzielę w miejscu X uwolnicie wyobraźnię na spotkaniu improwizacyjnym.
23: Prawie 2 minuty po godzinie 14. Riviera, She Doesn't Mind. Tak rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. A w kolejce też duet Sobel i Samach, Sombr i Iben i Easy Bizu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

0: La la la. Taki jest tytuł tego numeru, a jak się w jakimś kawałku pojawia la la la, czy to jako tytuł, czy jest śpiewane, no to wiadomo, że to już jest hit murowany, a to wielki hit akurat ten, który wam zagrałem. Naughty Boy i Sam Smith. Tak wam gramy w Radiu SK, hity na czasie. Za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj. 16 po drugiej już na zegarkach. Październik w kalendarzu. Tak powoli, powoli ku zimie. Chyba nie chciałem tego mówić. Ale z nami, ze Skąd to się można jeszcze rozerwać, wyskoczyć szybko. A gdzie? No, no właśnie, to jest pytanie. Odlot ściśle tajny mamy dla was, czyli akcję, którą już pewnie kojarzycie z naszej anteny. Zabieramy was w miejsce, które do ostatniej chwili, do momentu wylotu jest naprawdę tajne. Nikt nie wie, gdzie polecicie z naszą eskową ekipą, a co tam będziecie robić, to się tylko możecie oczywiście domyślać. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce do tej zabawy. Walizki pakujcie, bo ten odlot już niebawem. No i co? No musicie być gotowi naprawdę na niezłą przygodę. Gdybyście chcieli zabawić się w celowanie, jaka to jest miejscówka ta, do której was zabieramy, to mamy podpowiedzi naszego kapitana, kapitana odlotu ściśle tajnego, który wczoraj powiedział, że tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda. Tak mówił wczoraj. A co dzisiaj mówił kapitan?
1: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i dziękuję bardzo. Wiecie coś więcej? Chociaż pamiętajcie, że to typowanie to tylko zabawa oczywiście. Wy po prostu na odlot musicie być gotowi i zgłosić się w naszej eskowej apce. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
16: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
17: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
18: A Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
19: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 18, 47, 12.
20: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24, 30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Tak sobie myślę, że fajnie mają ci, którzy pracują za kierownicą, dlatego że właśnie teraz do waszych samochodów wrzuciłem ten numer, który świetnie w samochodach się sprawdza. Nearly Major League DJs Wasted. Tak nazywa się kawałek, który ma dobre tempo, dobry beat. Wszystko ma dobre, bo tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Dua Lipa i Training Season, a 15 będzie za 21 minut.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
5: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
6: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
7: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
8: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
6: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Taka nowość w Radiu SK. U nas hity na czasie, Rosie i New Trick już za nami. Za 5 minut będzie godzina 15, a wy wiecie, co to znaczy. Nie wiem, że koniec roboty, no to też jest miła sprawa, ale zdecydowanie milsza to SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel z wami już po godzinie 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
18: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
19: BMW. Radość z jazdy.
20: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: A teraz w RTV Euro AGD.
23: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
24: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
27: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
28: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, COVID-o. Opole, Ozimska 25, Kaskada.
29: Powoli jak żółw ociężale ruszyła maszyna popołudniowego szczytu, przede wszystkim w ścisłym centrum, ale też na Niemodlińskiej i Wrocławskiej. Przed skrzyżowaniem z Partyzancką lepiej pomyśleć o czymś miłym, a na opolskich termometrach 22 stopnie.
27: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
28: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. A ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
1: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
0: Mówi szef resortu sprawiedliwości, a przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził cenę paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. 10. piętro jest wyłączone, oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 osób.
2: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone.
0: Mówi prezes zarządu Artur Asztepski, a przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji. Kolejne dwie miny usunięte. Nurkowie pracowali w Świnoujściu w miejscu budowy falochronu.
3: Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Jutro kontynuujemy pracę.
0: Mówi major Łukasz Koziarski. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów.
4: SK Opole News.
5: Dorota Sań mija 55 lat od wybuchu w aulie opolskiej WSP. Przeprowadzili go Jerzy i Ryszard Kowalczykowie. Kilka godzin później miała się tam odbyć milicyjna akademia. Opolski ratusz przeprowadził już transkrypcję 3 zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Teraz mają prawa i obowiązki podatkowe, tak jak wszyscy małżonkowie. W całym kraju zarejestrowano około 500 takich aktów. Para okradła kościół w Ozimku. Grozi im do 8 lat odsiadki. Wynieśli dewocjonalia oraz pieniądze. Przyznali się, ale spowiedź nie wystarczy.
4: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
6: Witamy serdecznie, kochani. Jest wtorek, 6 dzień października, już 3 minuty po 15. Świeci słońce, uśmiechy na ustach prowadzących oraz słuchaczy. Co może pójść nie tak, Cinku?
7: To jest naprawdę twój naturalny uśmiech?
6: Tak, naturalny uśmiech.
7: Naturalny jest tak.
6: Cały czas się uśmiecham. Kochani, wy się też uśmiechajcie, bo mamy ładne piosenki. Ta audycja polega na puszczaniu piosenek i gadaniu. Teraz akurat piosenki.
7: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. To jest dowód na to, że czasem warto się spotkać w studiu. Nasze codzienne programy? So-so, tak się powiem. Albo po hispańsku, jak moja córka. Asi-asi.
1: Albo 6-7.
0: Albo 6-7.
1: Proszę Państwa, ciągle mnie boli, ciągle mnie piecze po tym, jak wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Bośnią 0-1.
0: No.
1: I dramatycznej kondycji jest polska piłka. Najpierw wygrywamy z Rumunią 6-0, później przegrywamy z Bośnią 0-1. No to jest Bośnia. Ale powiem ci,
0: ale
1: że...
0: na usprawiedliwienie dodam, że graliśmy z Bośnią i Hercegowiną, także ich było dwa razy więcej.
1: Ich było dwa razy więcej, ale mimo wszystko byliśmy faworytami. Ale powiem ci, że dziennikarze sportowi, którzy krytykują te reprezentacje, są niewiele lepsi. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej z Janem Urbanem. Jeden z dziennikarzy, już przez litość, nie będę podawał nazwiska, mówi: nie, to jest skandal, wie pan, co my gramy, tu nie ma siły woli, tu nie ma ambicji. Czemu pan nie wpuścił Pietuszewskiego w ogóle? A on mówi: wpuściłem przecież. A on mówi: a, to przepraszam.

0: Ale ekstra! Słońce świeci, w głośnikach łupie. Mam nadzieję, że wam ptaki nie narobią do kabrioletów, bo poza tym to wszystko gra właściwie
1: dzisiaj.
0: Wszystko
1: jest fajnie, a do tego już za chwilę państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka EU, o ile dobrze liczę.
0: EU jak ły, tak?
1: Tak, EU jak ły, no to...
0: EU jak ły, jak Łęcka.
1: Na przykład tak, Izabela, zagrajmy może jakąś jedną kategorię miasta na ły.
0: Łódź.
1: A, nie, no myślałem, że pojedziesz klasykiem. Łopole.
0: Łopole albo Wimbledon.
1: A orkiestra na ły?
0: Golec orkiestra.
1: No, na przykład. Dobrze, nie, no nieźle ci idzie, ale wolałbym zagrać ze słuchaczami, dlatego zostawcie nam swoje numery na SK-owym Messengerze. Za chwilę będziemy do was dzwonili.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
12: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
13: I po reklamie.

0: be a slave. I wanna be a master.
1: Co?
0: On tak szeptał. Szeptał.
2: Måneskin to był I wanna be a slave w Radiu SK. To znaczy chcę być twoim niewolnikiem, wiesz o tym?
3: No wiem.
2: I co? Nie uważasz, że to jest takie mroczne trochę?
3: Nie, no ja też chciałbym być twoim niewolnikiem, ale wtedy nie byłbym niewolnikiem, jeżeli bym tego chciał.
2: Okej, gramy w Państwa Miasta, kochani.

0: Gwiazda w Radiu SK.
1: Ale fajnie się trafiło, Cinek, także nie podekscytuj się za bardzo, bo dwie dziewczyny dzisiaj grają, wiesz, także spokojnie.
2: O, za późno, już za bardzo się podekscytowałem. Cześć dziewczyny.
1: Cześć Marta.
3: Cześć.
1: Podoba ci się Cinek?
3: Tak.
1: A skąd wiesz, nawet nie wiesz, jak wygląda pewnie?
3: Z mediów społecznościowych, powiedzmy.
1: A, okej, okay, okej, okay, no dobra. Justyna, nie mów, że tobie też się podoba Cinek.
3: Nie wiem, mam męża.
1: Okej, okay, i to jest dobra odpowiedź. A powiem ci, że nic nie tracisz, w sensie, że masz męża, bo Cinek to tak, wiesz. No nic, dawaj zasady, Cinku.
2: Moja drogie, gra się w Państwa Miasta. Dzisiaj literka EU, jak, nie wiem, Łucja. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli czekaj, najpierw Marta czy najpierw Justyna?
1: Najpierw Justyna.
2: Najpierw Justyna, to już obracam dziewczyny, znaczy przerzucam, znaczy jedną... No nieważne, gramy, kochani.
1: Gramy.
2: Zaczynamy od Justyny. Justyna, twoja kategoria. Coś czerwonego. Coś czerwonego na łyk.
3: Koszulka. A
1: na łyk. Na łyk musiało być. Jeden punkt w takim razie jest dla Marty. Marta prowadzi 1-0. Każda odpowiedź na ły. Teraz dla Marty.
2: Na przykład łokieć, który jest zimny, jest czerwony. Na przykład. Marta, twoja kategoria. Coś zielonego.
3: Roślina.
1: Na łydyga. Za późno. Dziewczyny, jeszcze raz, skupcie się. Teraz jest 1-1, bo każda odpowiedziała źle, więc każda ma po punkcie. Skupcie się. Wszystkie odpowiedzi na literę ły. Jeżeli chcecie odpowiedzieć coś nie na ły, to nic nie mówcie, okej?
2: Okay? Justyna, wracamy do ciebie. Twoja kategoria. Znajdziemy to pod wersalką.
3: Łobuwie,
2: fajne. Ja bym zaliczył.
1: Fajne. Pod moją jest akurat łupież, ale łobuwie też zaliczamy.
2: Pod moją są łazanki ze świąt. No nic, wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Znajdziemy to w Pawlaczu. Pawlacz, to jest taka szafka.
1: Łopatę trzyma w Pawlaczu.
2: Dobrze.
1: Gdyby ją mąż wkurzył.
2: I teraz kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu, ponieważ mamy remis. Ja mówię jakaś kategoria, wy krzyczycie imię, czyli Justyna i Marta. I ta, która krzyknie swoje imię jako pierwsza, ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa, literka ły, kategoria zwierzę.
3: Justyna.
1: Justyna była pierwsza.
3: Łoś.
1: Łoś, kurde, ale dobra odpowiedź. Brawo, uhu.
2: Na łosiach się znasz, co? Prawdopodobnie słuchasz tej audycji. No nic, torba czy butelka Radia SK dla ciebie?
3: Torba.
2: Torba dla Justyny, w związku z tym butelka dla Marty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy.
3: Dzięki.
0: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Superstar i Jamelia w Radiu SK. W telewizji pokazują konferencję prasową ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Mhm. Ma strasznie długą marynarkę. To nie wiem, czy jest za duża, czy tam...
1: Może to jest płaszcz.
0: Właśnie, może to jest płaszcz.
1: A może to jest marynarka Romana Giertycha.
0: A może to jest sutanna. Naprawdę trudno powiedzieć, ale przykuwa...
1: A to jest Sikorski ten z 1670? Ksiądz?
0: To jest generał Sikorski. Naprawdę. W każdym razie marynarka duża będzie na dłużej. Radio
2: SK. Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Patient Zero, nowa piosenka Taylor Swift w Radiu SK, ona ma niesamowitą skuteczność. Co piosenka, to hit.
1: Tak, tak, tak, rzeczywiście. Chciałoby się, żeby w Polsce była taka Taylor Swift, prawda? Może kiedyś się doczekamy.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
9: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
10: Sformowanie Gen Z.
11: Pokolenie młodych.
12: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
9: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
13: No można się zakochać, nie?
14: Nie, no tak.
8: SK Reakcje.
9: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
8: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
9: Hanczak, zapraszam.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobidą. Opole Ozimska 25, Kaskada.
14: Trochę luźniej w Opolu, ale o zupełnym luzie to mowy nie ma. Nie teraz, nie za chwilę. Więcej aut jeszcze na Wrocławskiej, na Nysy, Łużyckiej, Ozimskiej i 1 maja. Na Żeromskiego bez zmian. Na Rejmonta remont wiaduktu i wahadło. Na termometrach 22 stopnie.
12: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. A o szczegółach Michał Sklimowski.
16: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
15: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier tego kraju. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji, a chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Według tamtejszych mediów, razem z systemami ma do nas trafić 100 szwedzkich żołnierzy. Przesyłka okazała się niegroźna, zakończyły się działania służby w szpitalu w Nowej Dębie. To po tym, jak do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy.
17: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
15: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Ewakuowano 30 osób, a to drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobne listy z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
12: SK Opole News.
18: Dorota Sań, magazyn zasobów ochrony ludności obok opolskiego stadionu już powstaje. Na razie roboty ziemne. Będzie tam przechowywany sprzęt potrzebny podczas powodzi, wichur i innych sytuacji kryzysowych. A na Bończyka konstrukcja drogi już prawie gotowa. Budowlańcy robią też włączenia na czystej. Będzie też chodnik i oświetlenie. Pędził przez powiat strzelecki z prędkością 163 km na godzinę, ale nie był sam na drodze. Policjanci zatrzymali mu prawko na 3 miesiące, wypisali mandat na 1500 i 15 punktów karnych.
19: Sońca i Koroście.
20: Sońca i Koroście.
19: Czyli ESK w Radiu ESK.
21: A jeżeli wychodzicie o 16 z pracy, to już jesteście 2,5 minuty spóźnieni, bo w tę stronę też to działa. Można się spóźnić do pracy, ale można się spóźnić z pracy i żaden szef niech wam nie wmawia, że jest inaczej.
22: A jeżeli właśnie te 2,5 minuty się spóźniliście, to dopiszcie sobie i później odbieracie nadgodziny. 2,5 minuty razy, nie wiem, 20, to się robi godzina z hakiem i to już jest jakiś pieniądz więcej w portfelu. Zachęcamy do dbania o swoje prawa. Co Niecinek?
23: Tak, love, work-life balance.
22: War, not war, make peace.

0: Marcinek, teraz ty.
1: Natasha Bedingfield i Unwritten w Radio SK. 13 minut po godzinie 16 nastał października, więc jest to miesiąc zmiany czasu, tej fatalnej zmiany czasu.
0: Kiedy to
1: miało
0: będzie?
1: Nie być tej zmiany czasu, nadal będzie w nocy z 24 na 25 października, czyli mamy jeszcze jakiś czas, ale jak zwykle najlepiej wychodzi na tym PKP, słuchaj, bo ponieważ zmieniamy, przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą, to PKP...
0: Czyli cofamy do tyłu, jak to
1: tak,
0: się mówi.
1: Cofamy do tyłu. Aha. Nie śmiesz się, moja żona potrafi cofać samochód do przodu, także to się zdarza. W każdym razie pociągi muszą mieć przerwę techniczną, muszą stanąć na godzinę i stać na najbliższej stacji przez godzinę, tak żeby po prostu przyjechać na czas. Natomiast jak jest w drugą stronę zmiana na czas wiosenny, no to one są spóźnione godziny, więc albo jadą godzinę dłużej, albo są spóźnione. No, polskie koleje.
0: Znaczy na wiosnę, jak jest zmiana czasu, to wszystko jest okej, bo one mają w programie zapisane, że spóźniają się o godzinę, także wtedy są punktualne.
1: Jeden dzień w roku, ale one się spóźniają jeszcze drugą godzinę.
0: Okej. Także trzymajcie się, kochani, jeszcze 3 tygodnie przeżyjemy, później zmiana czasu, wszystkich świętych i jakoś to będzie.

0: Radiu SK. Mamy taki konkurs, który się nazywa Takie Buty. Wytłumaczysz Państwu, o co chodzi w tym konkursie.
1: Tak, chodzi o to, że wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść, metaforycznie, na jeden dzień. Czy to będzie gwiazda, nie wiem, piosenki, gwiazda sportu.
0: I to nas zachęca do zadania pytania między sobą, Cinku, w czyje buty ty chciałbyś wejść?
1: Ale ja jestem bardzo praktyczny, to ci praktycznie odpowiem. Aha. W buty Michaela Jordana, bo mi się jego buty zawsze podobały.
0: A ja chciałbym wejść w buty Romana Giertycha, a precyzyjnie rzecz ujmując, w jego podkowy. Piszcie nam na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść, będą nagrody.
1: To ja bym w takim razie wskoczył ci na bary.
0: Aha.
1: I byśmy zrobili patataj.
2: Radio SK. Reklama.
3: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
13: I po reklamie.

0: Selena Gomez w Radio SK. Teraz będą nagrody i konkursy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
2: Takie buty to jest konkurs, w którym na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I napisał do nas Dominik, który udzielił bardzo precyzyjnej odpowiedzi, dlatego witamy go na antenie. Cześć Dominik.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy cię Dominiku, no to w czyje buty chciałbyś wejść?
3: Słuchajcie, ja bardzo chciałbym wejść w buty Filipa Heizera.
0: Jeszcze raz, bo coś nam zrywa. Filipa Heizera buty, tak?
3: Tak, chciałbym bardzo wejść w buty Filipa Heizera.
0: Dlaczego?
3: Zatańczyć z jego żoną, z Bianką Heizer.
0: Aha.
3: To piosenki Grill u Gawrona. Aha. Ty to kręcą z drona.
0: Czekaj.
2: Ja wytłumaczę, co chodzi. Aha. Ostatnio Filip zdradził w podcaście, że zakochał się w swojej żonie, jak zobaczył, jak ona beztrosko tańczy do piosenki Grill u Gawrona, psy to kręcą z drona.
0: No.
2: I to jest o ten moment ci chodzi.
3: Tak.
2: To ja nie wiem, czy jesteś gotowy, żeby się wcielić, więc mam dla ciebie pytanie pomocnicze. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji?
3: Wiem, pizza z ananasem.
2: Nie, pizza z kebabem.
0: Tak, jest bardzo dobra.
2: Jest bardzo dobra, spróbujemy w Szwecji.
0: Właśnie. Słuchaj, no dobra, no to możesz wejść sobie w buty Filipa Heizera. Mamy dla ciebie nagrodę 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas albo na wojas.pl.
2: Tak,
0: wielkie
2: jest.
0: Brawa. Uhu.
3: Dziękuję bardzo.
2: Gratulujemy ci bardzo serdecznie.
3: Dziękuję
2: i powodzenia, bardzo. Bo to niełatwe buty sobie wybrałeś.
3: Dziękuję ślicznie.
2: A was zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Wiesz, jak nazywałby się Tayo Cruz, gdyby miał firmę wyburzeniową?
1: Nie wiem.
0: Tayo Cruz.
1: Aha. A wiesz, jakbyś nazwał Tom Cruz, gdyby wybierał ubezpieczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
0: Tom Cruz.
1: No tak, po co miałby zmieniać nazwisko?
2: Promocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serlok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: What If w Radiu SK. Neptunika, to jest taki kawałek pod nóżkę, chyba że macie nóżkę na pedale gazu, to wtedy ostrożnie. Raczej nie stukać. Wtedy pykać sobie w kierownicę, proponuję.
1: Za chwilę, newsy festy, zapraszamy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Filharmonia Opolska imienia Józefa Elsnera zainaugurowała swój jubileuszowy 75. sezon artystyczny. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzycznych emocji, niezwykłych koncertów i spotkań z artystami. Ten sezon jest szczególny także ze względu na trwającą modernizację siedziby i przygotowania do powrotu do odnowionej sali koncertowej. Śledźcie repertuar, wybierajcie swoje koncerty i kupujcie abonamenty. Filharmonia Opolska, 75 sezonów. Historia brzmi dalej.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic, masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
21: Większość dojechała, więc już lepiej na Ozimskiej czy Choroszkiewicza. Na 1 maja i Żeromskiego jeszcze o luzie mowy nie ma. Na skrzyżowaniu Wrocławskiej z Partyzancką ciasno, ale tu są roboty. Na opolskich termometrach 20 stopni.
19: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Sklimowski.
17: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
22: Pomyłka, błąd ludzki.
17: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
23: Tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
17: A właśnie na braki kadrowe i niskie wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po kontroli poselskiej zwracali uwagę m.in. politycy Rozwoju Plus i PiSu.
11: Podejrzany pakunek i akcja służby w Świętokrzyskiem. Przesyłkę znaleziono w skrzynce przy poczcie w Działoszycach. Na miejscu pracują ratownicy chemiczni.
24: Jej zawartość zostanie ustalona na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Działania prowadzone są we współpracy z innymi służbami.
11: Mówiła Paula Kępińska z Policji w Pińczowie. Podejrzaną przesyłkę zbadali biegli z Laboratorium Wojskowego w Puławach.
25: SK Opole News.
26: Dorota Sań, Głuchołazka fontanna po pierwszych testach powoli kończy się popowodziowy remont skweru Kawalerów Orderu Uśmiechu. Są na nim odciski dłoni osób uhonorowanych tym odznaczeniem. Opolskie schronisko

0: Where is the love? To Black Eyed Peas i Justin Timberlake z Radio SK. 17:17, czyli imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego, godzino.
1: Nie, no bez sensu. Jakie imieniny godziny? Godzina nie ma imienin.
0: A ja mogę obchodzić?
1: No dobra, okej.
0: Chińska influencerka fitness, znana jako Abir, odkryła sposób na maraton dla mnie. Wzięła udział w maratonie berlińskim. Aha. Na mecie wrzuciła zdjęcia z medalem. Uradowana, że ustanowiła swój życiowy czas. A potem opublikowano zdjęcia, na których przyłapano ją, jak podjeżdża obszerne fragmenty tego maratonu na rowerze.
1: Kto by pomyślał, że Chińczycy będą oszukiwać? W życiu bym nie pomyślał. Swoją drogą, wiesz co, ja bym nie krytykował tak bardzo. Jazda na rowerze to też jest element świata fitness. Tak. Troszkę rowerem.
0: To jest wtedy dwubój, nie?
1: To jest dwubój. Gdyby jeszcze dołożyła trochę pływania w jakiejś kałuży, miałaby triathlon, Ironman i wszystko. Także pozdrawiamy panią Chinkę i zaraz gramy She Doesn't Mind. To trochę o niej. Riviera w Radiu SK.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: I po reklamie.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu SK. 17 minut po... Nie, 30 po 17. Ja chciałem powiedzieć 17 po 30.
1: Ale jajca, a do nie? 17 minut po 30 jeszcze trochę czasu zostało, prawda? Tymczasem Mateusz Morawiecki, były premier, proponuje, żeby obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi byli objęci wszyscy parlamentarzyści do 60 roku życia.
0: O, bardzo ciekawe, bo zawsze się mówi, że oni chcą wykorzystać tylko zwykłych Polaków, a sami w przypadku zagrożenia wojną zawiną tyłek w troki i ruszą za granicę, co nie?
1: Mhm. Gorzej, że sprawdziłem jedną rzecz. Grzegorz Braun ma 59. To niedobrze dla kraju.
0: Trochę niedobrze, ale wiesz co ci powiem, że zwykle jest tak, że jak coś tam głosują, no to Platforma głosuje za jednym, PiS za drugim, a tutaj doszłoby do całkowitego zaburzenia. Ci poniżej 60 głosowaliby za jednym, a powyżej 60 za drugim.

0: Back to Yours w Radiu SK. To jest taki klubowy numer, taki dyskotekowy, powiedziałbym. Cinek, ty słyniesz z zamiłowania do clubbingu, nazwijmy to. Kiedy ostatni raz ty byłeś na jakiejś dysce, że posłużę się językiem młodzieżowym?
1: Ojejku, nie pamiętam. Wiesz, dyskoteka to szkolna, a w klubie to mogłem być, ale już raczej nie tańczyłem. Jeżeli mnie wpuścili, to już nie tańczyłem.
0: Nie tańczyłeś, byłeś ochroniarzem. Gdybyś pasował na ochroniarza, jesteś postawny, dość groźny.
1: Ja mogłem nikt nie wpuścić w takim razie.
0: No nic, kochani.
1: A ty?
0: Kiedy ja ostatni raz byłem?
1: No?
0: Kurczę, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu.
1: Co dzisiaj jest? Wtorek, to sobotę.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał nowej klasy na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
6: BMW. Radość z jazdy. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Top Loy Talking Body w Radiu SK za 5 minut 18, za chwilę SK Newsy, a potem Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
9: Za mniej. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
1: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
17: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
18: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
16: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot do finansowany przez Unię Europejską.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobidom. Opole Ozimska 25, Kaskada.
23: Coraz chłodniej już w Opolu, 18 stopni mamy. Jutro o świcie będzie tylko 7. Bez obaw, po tak zimnym poranku znów zrobi się bardzo ciepło. Specy od pogody zapowiadają 22 stopnie. Na czwartek też, a na piątek nie.
21: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Główny bohater afery w Szpitalu Południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. Na razie nie wiadomo, czy lekarz usłyszał zarzuty. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego.
0: SK Sport News.
24: Nowak Dziokowicz po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie. To dla niego 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036. Faworytami Indie, Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. Czas na zgłoszenia mija z końcem października.
0: SK Opole News.
2: Dorota Zań, ciężki sprzęt na technologicznej ruszyła budowa dużego magazynu zasobów ochrony ludności. Będzie tam przechowywany sprzęt potrzebny podczas różnych sytuacji kryzysowych. Jechał przez powiat strzelecki szybciej niż na autostradzie. Na liczniku miał 163 km na godzinę. Zauważyli go policjanci, zatrzymali mu prawko, wręczyli mandat na 1500 i 15 punktów karnych. 8 lat odsiadki grozi parze, która wyniosła z kościoła w Ozimku dewocjonalia i pieniądze z tacy. Oboje przyznali się, ale sama spowiedź nie wystarczy.
3: Imprezka.
4: Złota polska jesień trwa, a ja mam dla was dzisiaj wieczorem hity na czasie jak złoto. Self-Aware, Temper City na dobry początek będzie Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. No a złotówki też się na zakupy dzisiaj znajdą, bądźcie czujni. Tu Hanczak, dzień dobry.

No dobry wieczór, Kuba i Kuba w Radiu SK to chłopaki na naszej antenie, chociaż mam nadzieję, że za chwilę w imprezce pojawią się i chłopaki, i dziewczyny. W temacie pomyłek. No pewnie słyszeliście już o tej pomyłce z alertem RCB, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alert RCB zamiast do województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego. Dzisiaj oczywiście przeprosiny, dzisiaj kontrole, dzisiaj zapowiedzi, że więcej taki błąd się nie powtórzy. Oby. Natomiast jeśli chodzi o takie pomyłki, które czasami serwują nam słowniki w telefonach, albo po prostu czasami nam się palec omsknie i sami napiszemy coś nie takiego, no to jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że się swoimi doświadczeniami podzielicie dzisiaj wieczorem. Czekam już teraz na głosówki na Messengerze Radia SK, że zawsze musi zająć ktoś jako pierwszy stanowisko, to ja zacznę. Bo ja mam mnóstwo takich na swoim koncie, a ta, którą najbardziej pamiętam, to ta, kiedy pewien znajomy zapytał mnie w SMS-ie, co porabiam i ja mu odpisałem, że to była jesień, wieczór, spędzam wieczór pod kołdrą. Tylko słownik w telefonie zmienił mi słowo kołdra i wyszło, że spędzam wieczór pod kolegą. Historia prawdziwa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że po chwili przyszła odpowiedź. Ja też. Czekam na wasze historie. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Okiniły

0: Kiedy ktoś ważny ma przyjechać, to już są echa przeszłości, a tu się okazuje, że dobra, może malowanie trawników na zielono to tak, ale dróg na różowo wcale nie. Bardzo ważne wydarzenie będzie miało miejsce w tym tygodniu. Skolim skończy 30 lat i będzie świętował w Siemiatyczach imprezą. No i burmistrz tej podlaskiej miejscowości zażądał, postanowił, by przemalowano jedną z dróg na różowo, po to, żeby Skolim mógł ładnie przejechać różową limuzyną po różowej drodze. Słyszałem o tym, że jest różowy październik, ale najwyraźniej w Siemiatyczach nieco inaczej te akcje rozumieją. Radio SK. Ja chyba wolę jednak oryginalną.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: I po reklamie.
8: SK.

0: A ja mam nadzieję, że kilka dni po ślubie to Damiano Dawid jeszcze nie jest jak zombie i że jego żona też nie jest zombie lady. Ale hit bardzo dobry, 16 minut do 20, tu imprezka, tu Hanczak i odlot ściśle tajny. No właśnie, ta akcja wróciła i ruszyła już na dobre. Zbieramy ekipę do naszego samolotu, który po 20 października w jeden weekend wyleci. Tylko właśnie pytanie, dokąd wyleci? To jest całe clue tej całej zabawy. My nie wiemy, no i wy też nie możecie się dowiedzieć, dowiecie się dopiero na lotnisku, chociaż są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i teraz bądź tu mądry, dokąd polecicie? Był już Cypr, była Hiszpania, konkretnie Malaga, a dokąd zabierzemy was tym razem? No tego dowiemy się za kilkanaście dni, na razie zbieramy ekipę, Kamila i Paulina, nasze słuchaczki już są w tym samolocie, jest deskowa ekipa, czas na was. Zgłoście się zupełnie za darmo przez aplikację Radia SK. Jutro rano kolejna szansa na zgarnięcie biletów.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Już wam zazdroszczę tego weekendu. Mam nadzieję, że to będzie ciepły weekend w jakimś ładnym miejscu. Ale kto wie, może polecimy w zupełnie innym kierunku. Dua Lipa już teraz.

ci, co grają w GTA, to już doskonale pewnie znają ten numer. Ale ci, którzy słuchają Radia SK, też go poznają coraz bardziej. To Sexy Magic, między innymi Pink Panther stoi za tym właśnie hitem. Za chwilę 20, po 20 oczywiście gramy dalej, a ja przy okazji może sprawdzę, czy jest dzisiaj jakaś okazja do świętowania. Dajcie znać na Messengerze Radia SK, czekam na głosówki.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
11: Opole na czasie.
12: Dorota Saniu, festiwalowe Opole trwają opolskie lamy, a od piątku coś dla miłośników kraju kwitnącej wiśni. Japonia będzie bohaterką festiwalu kultur i języków świata. Będą filmy, koncerty, wykłady, ale też tatuaż japoński, sztuki walki, spotkania w kinie studio i w bibliotekach od piątku do 17 października. I właśnie 17 w wyjściu awaryjnym zagrają Pablo Paweł i Ludziki. Głód koncertowy ogromny, bo straciliśmy na kilka miesięcy salę kameralną w NCPP.
10: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
13: Muzyką się żyje.
14: Halo? Taki tytuł nosi wspólny kawałek O co chodzi i tak o Hemingwaya. Wczoraj wskoczył na szczyt Rap 20. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, a ja za kilka minut zagram wam kolejny singiel O co chodzi, który trafił właśnie do propozycji do tej listy. To Nienawidzę Warszawy. Według wielu komentarzy fanów w sieci to jest najlepszy kawałek z nowej płyty rapera. Swoją drogą w ostatnich dniach ten album jest najczęściej kupowaną w sklepach i odsłuchiwaną w sieci płytą. Zadebiutował na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży płyt w Polsce. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska wystartuje w Eurowizji. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj w maju w Bułgarii. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada.
15: Imprezka.
14: A do mnie można zgłosić okazję do świętowania we wtorek 6 października. Głosówki, wiadomości na Messengerze Eski mile widziane. Za kilka chwil sprawdzę, co tam się kryje, ale wcześniej zagram. Będzie O co chodzi, o którym wspomniałem, ale jeszcze wcześniej Oscar Sims, David Guetta, a teraz już Teddy Swims, Mr. Know It All. Tu Hanczak, dobry wieczór.

0: Dam, dam, diri, dam. No ja teraz też dam coś, co jest bardzo popularne w internecie. 13 minut po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nie będzie to pizza Książula, tylko nowość, która rzeczywiście jest numerem jeden od kilku dni w streamingach, ale co będziecie sobie słuchali w streamingach, jak Radio Eska może wam zagrać ten kawałek? Chodzi oczywiście o nowość, o to, co chodzi. Nienawidzę Warszawy. No ja akurat lubię, no nie powiem, że nie. Ale posłuchajmy tego kawałka prosto z nowego albumu, zresztą najchętniej kupowanego albumu i odsłuchiwanego albumu ostatnio w Polsce. Nienawidzę Warszawy, o co chodzi? Nowość na antenie Radia SK.

0: o to może powiedzieć Wojtek, nasz słuchacz.
1: Ej, ja teraz leżę ze złamaną nogą i odpoczywam, więc u mnie trochę słabawo.
0: Ojejku, no złamana noga nie brzmi dobrze, ale ty brzmisz lepiej, no więc mam nadzieję, że szybko wrócisz do formy, niech się dobrze zrasta. Powinienem ci gipsa zagrać w ramach gipsu, ale zagram Rosé New Trick za kilka chwil, to nowość, którą dedykuję właśnie tobie, żebyś się lepiej poczuł. A wcześniej jeszcze Jagoda, bo pytałem, co dzisiaj świętujemy.
2: Hej, my właśnie wracamy z Katowic po wygranych zawodach trójbojowych, razem z Michałem, który wygrał w nich, zdobył w nich drugie miejsce. Więc świętujemy już w samochodzie i będziemy kontynuować nasze świętowanie w domu. Pozdrawiamy Radio SK.
0: Super, pozdrawiam serdecznie i gratuluję chłopakowi Michałowi tego to wspaniałego wyniku w trójboju. Ja też jestem Michał i też jestem świetny w trójboju. Coś w tym jest, że te Michały tak mają, ale mój trójbój, to od razu powiem, żeby była jasność, to przystawka, danie główne i deser. Radio SK. Oczywiście w jedzeniu jestem świetny.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: Mówią, że ludzi najlepiej łączy wspólna pasja i coś w tym jest. Ze mną jest teraz Paulina. Co dzisiaj świętujesz, Paulina? W sumie świętujecie.
1: Ojej. No dzisiaj świętujemy naszą kebabową 3. rocznicę zaręczyn, także...
0: Właśnie, wspólna pasja do kebaba na przykład może połączyć. Co to z tym
1: kebabem?
0: Dokładnie,
1: tak, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło, że od kebaba do zaręczyn? Czekaj, ty wyjaśnij to w 2 zdaniach chociaż, no.
1: Słuchaj, no było pięknie, 18 lat się znamy, ale w końcu połączył nas kebab i właśnie te zaręczyny były przy kebabie.
0: Jak ma na imię twój narzeczony?
1: Maciej.
0: Mm-hmm. I co, po prostu rzeczywiście na kepsie się oświadczył, tak?
1: Słuchaj, no mieszane i po prostu tak się stało.
0: No powiem ci, że o bardziej romantycznych zaręczynach to nie słyszałem, no. Mam nadzieję,
1: no nie
0: że to,
1: ma
0: że...
1: nic bardziej romantycznego, zaufaj mi naprawdę.
0: Mam tylko nadzieję, że nie piekło potem. Czyli, że oj, nie piekło. Żałowałaś tej decyzji. O to chodziło, no.
1: Absolutnie nie.
0: No chyba nie, no bo skoro 3 lata wytrwaliście już w tym narzeczeństwie, no to nie. A chodzicie jeszcze czasami na kepsa, czy nie?
1: Ojej, czy właśnie go robimy na grillu, także tak.
0: Okej, okay, no tak, no patrzcie, taki to facet 3 lata temu, no to zabrał na kepsa, żeby się oświadczyć, zapłacił i tak dalej, a po 3 latach, nie, już na kepsa nie zabierze, bo to za drogo, lepiej w domu samemu zrobić, bo taniej.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, czy mango pasuje do kebaba, ale Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem Mango teraz, a ja wam życzę wszystkiego najlepszego i smakowitego też przy okazji.

0: Jeżeli ktoś o tej porze w pracy, no to na pobudzenie, żeby nie zasnąć. Armin van Buuren i Sasha Everlasting dobrze robią, prawda? 6 minut nam zostało do godziny 21. Justyna, nasza słuchaczka, jeszcze odezwała się na Messengerze Radia SK.
1: SK Eskowicze, witam was. Nie wiem, czy powodem do świętowania to będzie. Dla mnie tak, ponieważ od poniedziałku chwilę odpocznę, będę mieć tydzień urlopu. Już jestem jedną nóżką na urlopie. Pozdrawiam.
0: I jaki uśmiech. Powiedziałbym, Justyna, że nie denerwuj ludzi. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć witaj w klubie High Five, bo ja też idę za kilka dni na tydzień urlopu i też już jedną nogą na tym urlopie jestem. Ale jeśli chodzi o twoje nogi i w ogóle wasze nogi, to może na jesień przydadzą wam się nowe buty. Dajcie nam znać, w czyje buty chcielibyście wejść chociaż na jeden dzień. Może to buty waszego idola, może to buty kogoś, kogo podziwiacie, cenicie, albo kto was inspiruje. Gwiazda muzyki, gwiazda filmu, polityk, a może ktoś zupełnie inny. Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, a te zgłoszenia, przynajmniej niektóre z nich, te najciekawsze, najbardziej kreatywne, nagradzamy tysiakiem na nowe buty, więc na jesień na pewno się to przyda. To wszystko do zdobycia jutro u Sońty i Korościela po południu, ale najpierw trzeba się na sk.pl zgłosić. A jak oni skończą, to ja znowu przyjdę i od 18 zaproszę na imprezkę. Hanczak, cześć!

0: wielka promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
13: Opole na czasie.
14: Macie już plany na piątek? O 17:00 w Bibliotece Przykośnego startuje Festiwal Kultur. Tym razem tematem będzie Japonia i będziecie mogli tam zobaczyć wystawę japońskich tatuaży. Będą też pokazy sztuk walki, seanse filmowe, spotkania autorskie czy koncerty. A cały program znajdziecie na stronie wydarzenia. O tej samej porze, tylko w MBP przy Piastowskiej, spotkają się miłośnicy gier imprezowych. A o 19:00 w Oppo Stand Up z programem zatytułowanym Popis wystąpi syn mojego taty.
12: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
1: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
0: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
2: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
3: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
2: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u Ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o Twoją karierę muzyczną?
3: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu. Też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
2: A co się zmieniło w takim razie?
3: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
2: A jak zmieniło się w takim razie Twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
3: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
2: A czego słuchasz na co dzień?
3: Na co dzień.
2: Właśnie taki old school, to była ABBA?
3: Też. Dancing Queen, wiesz,
2: ja
3: o co
2: wiadomo,
3: chodzi?
2: No, hymny.
3: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
2: Oczywiście, to też klasyk.
3: No, prawda.
2: Same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
3: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak, co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale no na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
2: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo, szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
3: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz, no to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
2: Cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
3: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiem, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
2: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
3: Wiersze.
2: Jak to się wszystko zdarzyło?
3: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
2: Przedział.
3: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
2: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
3: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo im wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
2: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie? Bo w życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
3: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
2: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
3: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut. Powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
2: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
3: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
2: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów. 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
3: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
2: Słuchaj, jeżeli w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
3: Oby tak było, bo właśnie nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
2: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
3: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
2: Krążą legendy, tak.
3: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie, czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie, czego chce i wie, do kogo chce trafić, wie, o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
2: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Aquaria.
3: Tak.
2: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
3: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
2: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
3: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
2: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
3: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
2: Czy jednak brzmienie Łena?
3: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
2: No to pasowało.
3: No, ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
2: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład z perspektywy czasu?
3: Nie. Takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle w to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
0: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK.
4: SK Opole News.
5: Dorota Sanie Opolskie Ostrówek wciąż skrywa w sobie wiele tajemnic. Przenieśmy się więc w czasie i sprawdźmy, jak żyło się w grodzie nad Odrą, co skrywa nasz Ostrówek.

0: Polska się tutaj zaczynała, jak przekształcała się ta Słowiańszczyzna w ten nowoczesny kraj Mieszka I.
1: Wspomniał pan, że tylko kilkanaście procent jest znanych tego, ile zajmował teren Ostrówka, tak? Czyli on historycznie był o wiele, wiele większy?
0: Znaczy samego grodu. Ostrówek to jest tylko niewielka część wyspy Pasieki. No tak tą część wyspy nazywano właśnie Ostrowiem, tą zakończoną najczęściej północną z tego względu, że tak te rzeki u nas płyną. Na tej wyspie, na tej części wyspy zwanej Ostrowiem Mieszko I w 983 roku wybudował ogromny drewniany gród. To był taki chyba największy projekt tutaj w historii Polski, bo wtedy Mieszko I tych grodów wybudował kilkadzieści, może nawet więcej. No głównie tutaj na rzece Odrze. No, Opole było jednym z tych wielkich drewnianych grodów. Mieszko tutaj akurat do Opola przypłynął od strony Wrocławia. No i ten gród nas najbardziej interesuje. No oczywiście obok grodu zaczynało powstawać też coraz więcej różnych innych przedsięwzięć. Sam gród to było oczywiście to miejsce na wyspie, ale też kilkanaście takich miejscowości, dzisiaj nazywamy to osad służebnych, właśnie do tego grodu. No i część tych miejscowości znamy do dzisiaj. To są na przykład Niewodniki, Sokolniki, Złotniki, Grotniki, prawdopodobnie też Grudzice, prawda, bo to tak Grudzice, Grodzice, być może tam mieszkali tak naprawdę ci mieszkańcy grodu opolskiego, bo pierwotnie on był militarną budowlą, gdzie pracowali tylko wojowie Mieszka.
1: Słyszałam, że też kiedyś w grodzie opolskim mieszkali chociażby Wikingowie.
0: To znaczy, to takie uproszczenie, ale możemy tak powiedzieć. Mieszko I tutaj akurat do Opola przypłynął ze swoim zięciem, Olafem Trygwasonem, więc to rzeczywiście wskazuje na pewne podobieństwa tych grodu opolskiego do grodów skandynawskich. Gród w Trondheim na przykład został zrekonstruowany na wzór grodu opolskiego. Gdy tam zaczęto pracę, stwierdzono bardzo szybko, że gród w Opolu jest bardzo podobny. I na podstawie z tego powodu, że tutaj i tak mimo, że tych kilkunastu procent, to on był najlepiej wyeksplorowanym, najlepiej zbadanym grodem wtedy w Europie, więc na podstawie grodu opolskiego ten gród w Trondheim został zrekonstruowany. Gród w Wolinie też prawdopodobnie był dość podobny do tego grodu w Opolu, mimo że tamten był wznoszony nie przez Mieszka I.
1: Czyli tak jak rozumiem, cała w sumie budowa grodu opolskiego na obecnym Ostrówku zaczęła się od tego, że Mieszko I przypłynął do Opola Odrą. I z tego co rozumiem, to czyli on chciał budować grody nad rzekami, tak?
0: Tak, tak. Nad tymi dużymi, wielkimi rzekami, których wcześniejsi tutaj mieszkańcy tych ziem się troszeczkę obawiali. No my do dziś wiemy, co Odra potrafi zrobić i to z wielkim betonowym miastem, a co dopiero z malutkim grodem. Więc tak, rzeczywiście Słowianie nie budowali tych swoich osad przy takich wielkich rzekach jak rzeka Odra. Oni wybierali troszkę mniejsze. Na przykład tutaj w Opolu mamy tych rzeczek pełno, Sfornica, prawda, choćby czy też Pruszkówka. To tam pewnie ci Słowianie mieszkali. Odrę to był żywioł, który oni bardziej nie starali się go tak okiełznąć. Natomiast Mieszko I już dysponował ogromną ilością ludzi, ogromnymi pieniędzmi, wiedzą też większą i on mógł sobie pozwolić już na wybudowanie w takich mniej bezpiecznych miejscach, jak na przykład wyspa Pasieka, takiego militarnego gronu.
1: No właśnie, tak typowo na Pasiece, na wyspie, to tak chyba ryzykownie troszeczkę, żeby wybudować nagle taki gród, ale z tego co słyszałam, to właśnie ten gród był jednym z tych miejsc, gdzie była największa fortyfikacja tak naprawdę i że były największe zabezpieczenia, czy to prawda?
0: Gród był bardzo strategicznym dla Mieszka I, później dla wszystkich piastów, także dla piastów opolskich. Ostrówek to jest takie miejsce, wyspa Pasieka to jest takie miejsce, gdzie krzyżowały się dwa największe szlaki handlowe wtedy w Europie tak naprawdę. Ten szlak Via Regia, ten zwany dzisiaj szlakiem Jakubowym, prawda, zaczynające się w Kijowie, kończące się w Santiago de Compostela nad samą Portugalią. No i ten drugi szlak to był ten szlak odrzański. On co prawda zaczynał się jeszcze troszkę przed Odrą, bo w Pradze, gdzie był ogromny targ, a kończył się na Wolinie, który z kolei też było tym miejscem, gdzie ten handel kwitł, więc to skrzyżowanie tych szlaków było kluczowe. No głównie dlatego też, że przez Opole tym szlakiem handlowym przechodziła dość długo 1/3 soli, która szła na kontynent europejski. Więc kto rządził tym malutkim cypelkiem, to rządził prawie że całą Europą. No Mieszko I, gdyby chciał się zachowywać troszeczkę jak taki wataszka z naszej wschodniej granicy, to mógł w każdej chwili powiedzieć, że on tą sól zatrzymuje na 2 lata, 3 lata i wtedy Europę całą czeka głód, wszystkie państwa w ogóle

0: Pogrążają się w ogromnym kryzysie, no bo ta sól nie dość, że była podstawowym płacidłem wtedy w Europie, to jeszcze była jedynym środkiem konserwującym żywność. No więc bez soli po prostu no, ludzie nie mogliby tutaj w Europie sobie przeżyć zim.
1: To gdyby nie Opole, to tak naprawdę wielu w sumie może nie miejsc, ale wiele rzeczy by się nie wydarzyło, dobrych można powiedzieć. To tak właśnie jeżeli chodzi o sam Ostrówek, to co było przed tutaj w tym miejscu Ostrówka, zanim w ogóle ten Ostrówek powstał? No bo słyszałam, że tutaj różne rzeczy się działy.
0: Nauka nie może nic powiedzieć na ten temat. Prawdopodobnie nie było nic z tego, co właśnie mówiłem wcześniej, że Słowianie nie preferowali takich niebezpiecznych miejsc na stałe osadnictwo, więc prawdopodobnie wyspa była niezamieszkała i dopiero Mieszko I tutaj buduje no, jeden właśnie z tych grodów. Czy tam było jakieś tymczasowe osadnictwo? Być może było. No, na przestrzeni kilkuset lat wcześniej, no może coś tam się działo, ale Germanie też wcześniej, jeszcze Celtowie też takich miejsc nie preferowali, więc nie sądzę, żeby tam było coś wcześniej, przynajmniej nie na tyle znaczącego, jak gród Mieszka I.
1: Ile trwa w ogóle, jeżeli pan wie oczywiście, budowa Ostrówka, tego jak historycznie potem on był prezentowany, wyglądał, to oczywiście no nie znamy jego całej historii, bo ona jest dopiero odkrywana.
0: Tak, no więc budowa pewnie była szybka, bo jeżeli Mieszko miał tyle tych ludzi, jeżeli on stawiał tak szybko, tyle tych grodów naraz, to myślę, że to był jeden sezon. Czyli oni jeszcze ze świeżego, ściętego drewna, tutaj najczęściej właśnie sosnowego, tak się złożyło. Większość grodów piastowskich jest dębowych, a nasz jest sosnowy. I sosna nadaje się, zresztą tam też do budowy od razu, jak jest mokra. Łatwiej się obrabia to wszystko, ona sobie tam w ziemi z tym piachu może leżeć, więc prawdopodobnie to był jeden sezon. Czyli ścinano to na jesień w zimie w zasadzie ścinano i od razu na wiosnę budowano, tak żeby na jesień już gród stał.
1: To szybciej niż obecnie buduje się dom, można powiedzieć. Troszeczkę, czyli tak kilka miesięcy i gród już stał. No i właśnie, czyli jeżeli dobrze rozumiem, głównie on służył jako takie miejsce też chyba handlu, prawda? Czyli to było też jakaś taka kolebka handlu w Europie, może?
0: No, handlu chyba nie tutaj. Chociaż ta północna część wyspy, jeszcze troszeczkę na północ od naszego grodu, tam były składy soli. W zasadzie tam dość na mapach jeszcze są pokazywane wielkie składy soli, więc jeżeli tutaj czymś handlowano, to tą solą właśnie, która tutaj może mierzono, ważono, prawda? I tutaj bym przypuszczał bardziej, że chodziło o sól, ale mamy w samym grodzie znalezionych bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy. I to takich z dalekiego wschodu, bo mamy też jedwab choćby, prawda? Części materiałów jedwabnych. No to świadczy, że ten handel i tak tutaj przechodził. Być może z czasem, oczywiście ten gród się rozrastał, z czasem on się zamieniał z tej funkcji militarnej w osadę, taką zwykłą część, dzisiaj byśmy powiedzieli dzielnicę miasta, prawda? Już wyłącznie mieszkalną. No i na pewno ci ludzie, którzy tutaj mieszkali, oni byli troszkę bogaci niż ci Słowianie w koło i oni na pewno do tych kupców przychodzili, prawda? Może też kupowali coś od nich. No tego nie wykluczamy.
1: A wiadomo może, jak właśnie wyglądało życie w tym Ostrówku? Właśnie jak to wyglądało? Bo jak rozumiem, to też sam proces chyba zaludniania nie był taki, że od razu Mieszko przyjechał, zbudował, bo tam nakazał ludziom, żeby zbudowali ten gród w tym miejscu. No i chyba nie od razu ludzie tam zamieszkali, chyba że on już miał gotowych mieszkańców.
0: Och, no tu niestety nie wiemy. No to źródła nam niewiele pokazują na ten temat. Nie mamy cmentarzy aż tak wiele w podobnych grodziskach, więc trudno powiedzieć. Na pewno, jeżeli zaczynały te grody jako funkcje militarne, to tam pracowali wojowie, ale być może oni czasem ściągali tutaj swoje rodziny, albo się żenili tutaj z Słowiankami jakimiś, które tu mieszkały w tych osadach. Były te osady służebne, które też były no, bardziej zbliżone ludnościowo do tego grodu niż do tych wcześniejszych słowiańskich, przedpiastowskich osad. Prawdopodobnie z czasem właśnie jednak stwierdzano, że wygodniej jest mieszkać na miejscu niż choćby na przykład, taka jest też jedna z teorii z tych grudzic, tutaj sobie dojeżdżać do grodu. No bo gród też nie wymagał wielkiej tutaj jakiejś obsady. Są przekazy, że wielki gród był w stanie się bronić 5 łucznikami.
1: Czyli za wielu osób tutaj nie musiało mieszkać. No niestety ewidencji liczby mieszkańców nie znamy, tak jak teraz to prowadzimy. Ale właśnie, wspomniał pan wcześniej, że odnaleziono tutaj fragment, właśnie to, że mogli tutaj ludzie handlować przez to, że znaleziono ten fragment jedwabiu ze wschodu. A jakie jeszcze skarby skrywa właśnie ziemia Ostrówka?
0: Ach, to tak. taką największą tajemnicą, dla nas tajemnicą ciągle mimo wszystko, to jest 101 dokładnie łódeczek z kory znalezionych. Pytanie, czy to była zabawka dla dzieci, czy to był jakiś wzornik, bo być może tutaj też właśnie robiono te łodzie i pan rzemieślnik miał takie wzorniki, które pokazywał, jaką łódź jest w stanie wykonać. No, tego się pewnie nie dowiemy nigdy. Pewnie obydwie teorie mogą być prawdziwe. Dzieci bawią się zawsze też zabawkami takimi, jak dorośli się bawią, używają tych przedmiotów już większych, więc no, to jest o tyle ciekawe, że w grodach takich już jak Szczecin, jak Gdańsk, tam takich łódeczek znaleziono tylko kilka, a u nas aż 101.
1: I też, jeśli dobrze pamiętam, to z Ostrówka właśnie pochodzi najstarsza polska pisanka.
0: Nie wiem, czy do końca najstarsza, na pewno jedna z najstarszych, tak, tych pisanek jest teraz coraz więcej znalezionych. Wydatowanie tej pisanki w Opolu to też bym tak może 100 lat jednak troszeczkę później, ale na pewno jest to pisanka dokładnie taka sama, jak znaleziono i w Nowogrodzie Wielkim, i właśnie w Trondheim, i jeszcze w kilku teraz miejscach w Polsce, także niedalekim Ryczynie, więc to pokazuje też, że kulturowo jak najbardziej ludność grodów w Europie już wtedy miała dużo wspólnego ze sobą.
1: Więc tak naprawdę ta kultura się bardzo rozprzestrzeniała. No to pamiętasz przy okazji handlu, jak ludzie ze sobą rozmawiali. Ale jeżeli właśnie chodzi o sam gród, to właśnie nie ma, czyli historycznie nigdzie informacji, czy on na przykład wychodził poza wyspę Pasiekę, czy tylko właśnie był na Pasiece.
0: Był w zasadzie tylko na wyspie Pasiece. No oprócz tych osad służebnych, o których wspominałem, to w zasadzie też świadczy o tym, że gdy Kazimierz I rozbiera, niszczy gród swoich przodków, to obok buduje miasto też na pniu wcześniej, gdzie prawie niczego nie było. Ono się też, to miasto, zaczynało powoli, ale to gród opolski nigdy nie był częścią miasta Opola bardzo długo. On dopiero częścią miasta Opola stał się w roku 1899, czyli w zasadzie nam współcześnie. No i to też świadczy, że to był osobny byt administracyjny, osobny byt, no potem oczywiście zamek, no ale to nie była część miasta, to była całkiem już inna rzecz, no i pewnie właśnie nie wychodził poza wyspę.
1: Dlatego tutaj pewnie znajdujemy inne skarby niż chociażby znajdujemy na zamku, tak? No bo w sumie, jak wiemy, Zamek Piastowski też przeszedł mnóstwo reformacji, zmian, ale sam gród jako Ostrówek, no to chyba już tak od 100 lat, czyli wychodzi na to, że nie istnieje?
0: Tak, w zasadzie koniec grodu to jest właśnie okres rządów Kazimierza I, może też, no może mieszka Plontonowiego, może biskupa Jarosława również. W każdym razie oni postanawiają rozebrać ten gród, żeby w jego miejscu wybudować sobie właśnie nową rezydencję, już pierwszy tutaj ceglany obiekt w tej części Śląska. I cóż, no, gród już wtedy pełni funkcję właśnie takiej osady mieszkalnej. To, co my widzimy na zdjęciach z tych starych wykopalisk, te takie chatki stojące obok, no, to już właśnie to jest ostatnia faza grodu. To już jest ten rok 1200, kiedy gród przestaje istnieć i zostaje rozebrany. Ale nie kończy się historia mieszkańców grodu. Ona się dopiero wtedy tak naprawdę zaczyna, bo mieszkańcy grodu, kiedy zostaje im te ich miejsce mieszkania, życia rozebrane, zniszczone, zostają przesiedleni tutaj z drugiej strony, już na teren nowoczesnego, lokacyjnego miasta Opola i żyją sobie dalej razem z innymi osadnikami z Europy Zachodniej.
2: Naszym i waszym gościem był Tomasz Dziedzic, polski historyk. To szybkie podsumowanie tej kolejnej lekcji historii nie tylko dla maturzystów. Gdyby nie Mieszko I, a potem wyburzenia opolskiego grodu, który był na Pasiece, to Opole nigdy by nie powstało. Chyba za bardzo to uprościłam.
3: SK Opole News.
4: Ulica, którą chyba każdy w Opolu zna, to Krakowska. Dzisiaj deptak z eleganckimi witrynami, ale jej historia sięga czasów lokacji miasta przez księcia Kazimierza I, czyli początku XIII wieku. Wtedy był to tylko zaułek przy ważnym trakcie handlowym.
5: Tym traktem była słynna Via Regia, Droga Królewska, łącząca Santiago de Compostela z wielkimi miastami Europy, aż po Kijów. Przez Opole przechodził jej fragment, który z czasem stał się jedną z głównych ulic miasta, trasą kupców, pielgrzymów i władców.
4: Czyli dzisiejsza Krakowska zaczyna jako boczna uliczka przy średniowiecznej autostradzie?
5: Tak. W północnej części dzisiejszego rynku powstał plac targowy, a część traktu w obrębie murów przekształciła się w ulicę zwaną Zaułkiem Bytomskim, po niemiecku Beutenische Gasse. prowadziła od Bramy Bytomskiej do Rynku. To dzisiejszy fragment krakowskiej od ulicy Zwierzynieckiej.
4: Czyli pierwsza znana nazwa to właśnie zaułek Bytomski?
5: Tak, pojawia się w źródłach w 1452 roku. Droga poza bramą to Trakt Bytomski. Historycy przypuszczają jednak, że funkcjonowało też określenie Krakische Gasse, uliczka krakowska, podkreślające znaczenie Krakowa jako ośrodka handlowego i kierunek traktu.
4: Czyli Kraków w nazwie ulicy pojawia się w Opolu bardzo wcześnie, ale krakowska nie zawsze była krakowską.
5: W XVIII wieku zaułek Bytomski przemianowano na Groszowicki, po niemiecku Groszowicer Gasse. Tę samą nazwę przyjęły brama i przedmieście. Przełom nastąpił po 1816, gdy Opole zostało stolicą rejencji. W 1822 wyburzono bramę groszowicką, a przedmieście włączono do miasta, co otworzyło drogę do budowy reprezentacyjnych gmachów.
4: Czyli z zaułka przy bramie robi się powoli salon miasta.
5: I wtedy władze postanowiły unowocześnić nazwy. W wykazie z 1842 roku przy dzisiejszej krakowskiej widnieją jeszcze Graszowicer Gasse i Bojtenische Gasse, ale magistrat zaproponował nazwę Krakauer Strasse, aby przypomnieć związki z Krakowem. Zaułek Groszowicki stał się ulicą krakowską, a dawny trakt Bytomski – krakowskim przedmieściem, czyli Krakauer Vorstadt.
4: Czyli mieliśmy Małą Krakowską i krakowskie przedmieście. Kiedy to się zlało w jedną ulicę?
5: Pod koniec XIX wieku połączono je pod wspólną nazwą Ulica Krakowska. Mieszkańcy jeszcze długo mówili o Małej Ulicy Krakowskiej i Dużej Ulicy Krakowskiej, co pokazuje, jak trwałe są dawne nazwy w codziennym języku.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Opole.
4: Skoro mowa o końcu XIX wieku, to wtedy krakowska zaczyna wyglądać naprawdę imponująco.
5: W drugiej połowie XIX wieku krakowska stała się reprezentacyjną ulicą Opola. Przy niej powstały gmachy rejencji opolskiej, Królewskiego Sądu Powiatowego, Urzędu Ziemskiego, Naddyrekcji Cesarskiej Poczty oraz Inspektoratu Kolejowego. To była wizytówka administracyjna miasta i całego regionu.
4: A skoro w pobliżu był dworzec kolejowy, to musiały się tam pojawić także hotele.
5: Tak, to naturalna konsekwencja rozwoju kolei. Przy ulicy Krakowskiej działały m.in. hotele Kruk, Deutsches Haus i Form. Po tym ostatnim pozostał skwer, na którym w 1970 roku odsłonięto pomnik Jana Borowczaka, bojownikom o polskość Śląska Opolskiego.
4: Ten pomnik to już zupełnie inna epoka, ale dobrze pokazuje, jak warstwy historii nakładają się na jedną przestrzeń. Wcześniej hotel, potem miejsce pamięci.
5: Krakowska jest pod tym względem bardzo symboliczna. Widać na niej zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne. Dobrym przykładem są też nazwy z okresu międzywojennego, kiedy ulica kilkakrotnie zmieniała patrona.
4: I tu pojawia się postać, która dziś budzi jednoznaczne skojarzenia, czyli Helmut Bruckner.
5: 20 kwietnia 1933 roku ulicę nazwano Helmut Bruckner Strasse. Bruckner był współzałożycielem Śląskiej Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników i miesiąc wcześniej został nadprezydentem prowincji dolnośląskiej oraz komisarzem prowincji górnośląskiej w Opolu.
4: Czyli klasyczny przykład nadawania ulicom imion aktualnych polityków, którzy akurat są u władzy.
5: Tak, ale jego patronat nie trwał długo. W 1935 roku Bruckner popadł w niełaskę, stracił funkcję i odszedł z partii hitlerowskiej. W nazwie ulicy zastąpił go marszałek Paul von Hindenburg. To pokazuje, jak nazwy ulic stają się narzędziem polityki i propagandy.
4: A po wojnie wahadło wychyla się w drugą stronę.
5: Po II wojnie światowej nazwa Ulica Krakowska wróciła, ale w 1949 roku przemianowano ją na ulicę Stalina, aby podkreślić ideologiczny charakter przestrzeni miejskiej.
4: I znów jedna ulica staje się sceną dla kolejnych systemów politycznych.
5: Stalin jako patron przetrwał do 30 października 1956 roku. Wtedy, zgodnie z życzeniami mieszkańców, przywrócono nazwę Ulica Krakowska, co było częścią odchodzenia od kultu jednostki po wydarzeniach 1956 roku.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Opole.
4: Od tego momentu krakowska już zostaje krakowską, ale jej wygląd nadal się zmienia.
5: W ostatnich latach przeszła gruntowną rewitalizację. Od dworca kolejowego przez nowy plac imienia Olgi Korysipowicz aż do rynku stała się prawdziwie reprezentacyjną osią miasta. Zmieniono nawierzchnię, uporządkowano przestrzeń, pojawiły się nowe nasadzenia, mała architektura, oświetlenie. To wszystko sprawia, że historia tej ulicy łączy się z nowoczesnością.
4: Ciekawe jest to, że kiedy dzisiaj ktoś mówi spotkajmy się na krakowskiej, to ma na myśli miejsce spacerów, zakupów, koncertów, a mało kto myśli o bramie Bytomskiej, trakcie bytomskim czy groszowickim przedmieściu.
5: A jednak te dawne nazwy są wciąż obecne w dokumentach, planach i opracowaniach. Pokazują, jak miasto się rozrastało. Najpierw był zaułek przy bramie, potem przedmieście. Później reprezentacyjna ulica z gmachami administracji, hotelami i pocztą. Każda epoka zostawiła tu swój ślad.
4: Gdyby tak przejść krakowską od dworca do rynku z mapą historyczną w ręku, można by sobie wyobrazić, gdzie kończyła się kiedyś zabudowa, gdzie stała brama, gdzie zaczynało się przedmieście.
5: To bardzo ciekawy sposób na spacer. Można wtedy zobaczyć, że dzisiejszy Deptak to nie tylko miejsce codziennych spraw, ale też fragment wielkiego europejskiego szlaku Via Regia. Tędy przejeżdżali kupcy z towarami, pielgrzymi w drodze do Santiago de Compostela, urzędnicy królewscy, a później pruscy. Z czasem pojawili się podróżni z dworca kolejowego, goście hoteli, urzędnicy rejencji.
4: I w tle cały czas zmieniające się szyldy z nazwami ulic.
5: Od Zaułka Bytomskiego, przez Broszowicką Gasę, Krakauerstrasse, Krakowskie Przedmieście, po Helmut Brucknerstrasse, Hindenburgstrasse, ulicę Stalina i wreszcie znów krakowską. Każda z tych nazw opowiada o innym porządku politycznym i o tym, kto w danym momencie miał prawo decydować o przestrzeni miasta.
4: A jednocześnie dla mieszkańców to była po prostu droga do pracy, do szkoły, na targ, na pociąg.
5: Właśnie dlatego historia ulic jest tak ciekawa. Łączy wielką politykę z codziennością. Na Krakowskiej widać to wyjątkowo wyraźnie. Z jednej strony gmachy urzędów, sądu, poczty, z drugiej sklepy, kawiarnie, hotele, a dziś także przestrzeń spotkań i wydarzeń kulturalnych.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Opole.
4: Można powiedzieć, że Krakowska to taki barometr dziejów Opola. Gdy zmienia się ustrój, zmienia się też jej nazwa, funkcja, wygląd.
5: A mimo to pozostaje główną osią miasta. Od średniowiecznego zaułka przy Placu Targowym, przez Drogę Królewską Via Regia, po współczesny deptak z placem imienia Olgi Kory-Sipowicz. To ciągłość, która trwa od ponad 700 lat.
4: I może właśnie dlatego, gdy ktoś pyta o najbardziej charakterystyczną ulicę Opola, odpowiedź tak często brzmi krakowska.
5: Bo w tej jednej nazwie kryje się i historia handlu, i historia administracji, i historia politycznych zawieruch, a na końcu także historia codziennego życia mieszkańców. To ulica, która wiele widziała i wciąż się zmienia, ale pozostaje symbolem miasta.
3: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Opole.
4: Przy ulicy Krakowskiej w Opolu stoi budynek, który wszyscy kojarzą, ale mało kto zna jego historię. Mowa o gmachu poczty tuż obok dworca. Dziś miejsce nadawania paczek, a tak naprawdę kawał opowieści o komunikacji, technice i zmianach w mieście.
5: To świetny punkt startu spaceru po Krakowskiej, bo od połowy XIX wieku, dokładnie od 1853 roku, pracują tam urzędnicy pocztowi. W tle jest długa tradycja Opola jako ważnego ośrodka komunikacyjnego.
4: Czyli zanim pojawiły się poczta elektroniczna i komunikatory, Opole już było lokalnym centrum wymiany informacji?
5: Dokładnie. Jako siedziba książąt już w średniowieczu było ważnym punktem na mapie. Stała stacja pocztowa pojawia się na planie miasta z 1734 roku, w północno-zachodnim narożniku rynku. Tam, gdzie dziś jest rynek 11.
4: Ten skok liczby mieszkańców robi wrażenie i rozumiem, że poczta musiała za tym nadążyć.
5: Musiała. Zwłaszcza po uruchomieniu w 1847 roku połączenia kolejowego w ramach kolei górnośląskiej na linii Wrocław-Mysłowice. Kolej zmieniła wszystko. Pociągi zaczęto wykorzystywać do przewozu przesyłek.
4: I tu dochodzimy do tego charakterystycznego budynku przy Krakowskiej. On powstał właśnie po to, aby wykorzystać bliskość kolei?
5: Dokładnie. Nowy gmach miał pełnić funkcję miejską i regionalną, więc postawiono go przy linii kolejowej. Bliskość torów pozwalała szybko przeładowywać przesyłki, a kolej była szybsza i tańsza niż dyliżanse.
4: Czyli ten gmach przy Krakowskiej to XIX-wieczny hub logistyczny, tylko bez skanerów kodów kreskowych.
5: Można tak powiedzieć. Zaprojektował go architekt i radca budowlany Albrecht, znany także z przebudowy wieży opolskiego ratusza. Klasycystyczny gmach z symetryczną fasadą, gzymsami i pilastrami miał podkreślać powagę instytucji. Solidny, elegancki, ale bez przesadnych ozdób.
3: Słuchasz magazynu reporterów Eski Opole. To warto wiedzieć.
4: Z jednej strony elegancja, a z drugiej funkcjonalność. Ale skoro miasto tak szybko rosło, to chyba w pewnym momencie ten budynek przestał wystarczać.
5: Z czasem okazało się, że gmach jest zbyt mały. Rozwój miasta i postęp technologiczny, telegraf, a potem telefon, wymagały dodatkowej przestrzeni i personelu. W 1891 roku budynek rozbudowano, dodając boczne skrzydła, reprezentacyjny portal oraz okrągłą klatkę schodową z kopułą, w której poprowadzono instalacje telefoniczne.
4: Okrągła klatka schodowa z kopułą i kable telefoniczne jako symbol postępu. Można sobie wyobrazić, jakie to robiło wrażenie na mieszkańcach.
5: Dla wielu osób telefon był niemal magiczny. Zmieniał funkcjonowanie urzędów, firm i rodzin, a poczta stawała się centrum listów i rozmów. W 1911 roku naprzeciw głównego wejścia odsłonięto pomnik Ottona von Bismarcka, co pokazuje silne odniesienia do polityki i historii Prus.
4: Ten pomnik Bismarcka to bardzo charakterystyczny element tamtej epoki. A jak wyglądała wtedy praca poczty? Ile osób tam zatrudniano?
5: W latach 20. XX wieku w gmachu poczty pracowało 239 osób, którym podlegały dziesiątki urzędów, agencji i punktów pocztowych oraz telegraficznych w regionie. Poczta była siecią spinającą miasto i okolice.
4: 239 osób w jednym gmachu i dziesiątki punktów w terenie. To musiało tętnić życiem.
5: Rosnące potrzeby doprowadziły do kolejnej rozbudowy, zakończonej w 1930 roku. Powstał nowy budynek za starą pocztą. Razem tworzyły wewnętrzny dziedziniec.
4: I tu wchodzi do gry słynny most Rialto, prawda?
5: Nowy budynek połączono ze starym, charakterystycznym łukiem bramnym, który mieszkańcy nazwali mostem Rialto, nawiązując do Wenecji. Ten żartobliwie ochrzczony łącznik stał się jednym z rozpoznawalnych detali architektonicznych w tej części miasta.
3: Opolskie zabytki w magazynie reporterów Eski Opole.
4: Czyli w Opolu też jest swoje małe Rialto, tylko zamiast gondoli są listy i paczki. A oprócz tego łuku, co jeszcze wtedy się zmieniło?
5: Zmodernizowano halę obsługi klientów, a przed nowym budynkiem stanął pomnik pocztowców poległych w I wojnie światowej. To była monumentalna rzeźba jeźdźca z pochodnią na wspiętym koniu. Już wtedy dyskutowano, czy takie symbole dla regionu powinni tworzyć lokalni artyści, bo autorem był rzeźbiarz z Berlina.
4: Ten jeździec z pochodnią i pamięć o poległych mają w sobie coś bardzo symbolicznego. Jak ten budynek i otoczenie przetrwały kolejne burzliwe dekady?
5: Poczta przetrwała rok 1945 bez większych zniszczeń i do dziś jest główną placówką w Opolu. Zmieniało się za to otoczenie. W 1945 roku usunięto pomnik Bismarcka, zostawiając tylko balustradę, co wiązało się ze zmianą realiów politycznych.
4: Czyli Bismarck zniknął, ale ślad po nim został. A jak dziś nazywa się ten plac?
5: Współcześnie plac nosi imię Kory, wokalistki zespołu Manam. Zamiast polityka z XIX wieku, patronką jest artystka kojarzona z kulturą, wolnością i nową energią.
4: To mocny kontrast. Klasycystyczny gmach poczty i plac imienia rockowej wokalistki. Historia i współczesność w jednym kadrze.
5: A do tego w 2021 roku, podczas prac budowlanych przy Dworcu Wschodnim, odnaleziono kolumnę pomnika Bismarcka. Przez lata była ukryta, co pokazuje, że miasto wciąż kryje ślady dawnych epok.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Opole.
4: Czyli dosłownie pod ziemią leżał fragment historii, który nagle wrócił. A co z pomnikiem pocztowców? Wspomniałaś, że przetrwał do dziś.
5: Tak, pomnik pocztowców stoi nadal. Jedna z hipotez mówi, że przetrwał, bo nie zawierał jednoznacznych symboli militarnych. To raczej pomnik ludzi, ich pracy i ofiary, a nie manifest polityczny. Jeździec z pochodnią symbolizuje przekazywanie informacji, światło wiedzy, ciągłość komunikacji, więc nie uznano go za obcy ideowo.
4: To pokazuje, jak o losie pomników decydują detale. Jeden znika, bo kojarzy się z konkretną władzą, drugi zostaje, bo odwołuje się do uniwersalnych wartości. A sam gmach poczty, mimo zmian ustrojów, wojen i technologii, wciąż pełni tę samą podstawową funkcję.
5: Zmieniają się systemy polityczne, języki na szyldach, technologie, a ludzie nadal potrzebują coś do kogoś wysłać. Kiedyś list piórem, potem kartka z wakacji, dziś paczka z zamówieniem internetowym. Gmach przy Krakowskiej cały czas jest miejscem, gdzie te codzienne historie się przecinają.
4: I nagle ten budynek przestaje być tylko pocztą, a staje się cichym świadkiem życia miasta. Widział dyliżanse, pierwsze pociągi, telegraf, telefon, a teraz epokę cyfrową, a jednak wciąż stoi w tym samym miejscu, przy Krakowskiej, obok dworca.
5: To jeden z punktów, które spajają różne pokolenia Opolan. Ktoś pamięta kolejki po znaczki, ktoś pierwszy telefon, ktoś inny odbiór paczki z zagranicy. A w tle jest długa historia stacji pocztowej, rozwoju miasta, rozbudowy gmachu, pomników i zmian nazw placów, którą można odczytać, gdy spojrzy się na ten budynek uważniej.
4: I może następnym razem, kiedy ktoś będzie przechodził obok poczty przy Krakowskiej, spojrzy nie tylko na zegarek, czy zdąży nadać paczkę przed zamknięciem, ale też na fasadę, na łuk Rialto, na pomnik pocztowców. Bo za tym wszystkim stoi prawie 200 lat historii pracy urzędników, rozwoju techniki i zmian w samym Opolu.
5: Właśnie o to chodzi. Ten gmach to nie jest tylko adres i numer okienka, ale miejsce, w którym widać, jak z małego ośrodka z konnymi posłańcami Opole stało się ważnym punktem na kolejowej mapie regionu, a potem nowoczesnym miastem.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

milek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.